chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Radio
1: Ever. Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

malować obrazy, nie na mnie obrazić się pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca, nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

SK Ostrzeszów. Ain't no hesitation if you step your-

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się pod chmurką, a termometry pokażą około 15 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni, dlatego zrobi się przyjemnie ciepło. Idealny dzień na relaks.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawca został aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby zginęły, trzy są ciężko ranne, a poszkodowanych mogło zostać ponad 20. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. A mówiła Zuzan Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku, do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury, a to po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
3: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
2: A dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki. Nie jeden, a co najmniej trzy bobry żyją w morskim oku. To nowe ustalenia przyrodników. Zwierzę zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu i teraz zauważono, że założyło rodzinę.
4: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
2: Mówił leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski, co zauważają przyrodnicy, bobry w Tatrach świetnie przystosowały się do zimowych warunków.
5: SK Ostrzeszów News.
6: Marta Rajewska. Motywem miała być niechęć do ofiary, a zbrodnia była zaplanowana. Wynika z ustaleń prokuratury. 21-latek z Ukrainy, podejrzany o zabicie 35-letniego rodaka. Do zbrodni doszło 1 maja w Jarocinie. Mężczyzna zadał mu co najmniej 8 ciosów nożem. Grozi mu dożywocie. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie liczy straty po majówce. Zniszczone zostały ławki i stoły, które kilka dni wcześniej były malowane i odświeżane. Jak informuje OKL, za zniszczenia odpowiada Grupa Młodzieży Szkolnej.
7: Jankes,
8: Jankę,
7: Kama
8: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Do pracy, rodacy, i to bez żadnych wymówek.
10: No bo jak chce się, to się da się. No a w kongresie na przykład w Stanach Zjednoczonych jedna z pań weszła na mównicę z dzieckiem na rękach.
9: To może Jankes by przyprowadził Kubusia, swojego synka. A jak Kuba nie wstanie, to niech przyjdzie z Jimim, z psem.
10: No to dajcie znać, gdzie pracujecie i czy moglibyście przyjść z dzieckiem.
9: Albo psieckiem. 664-402-302, no i ten messenger, tam jest głośnik, ikonka, mikrofonu, bla bla bla. Czekaj, wydaje mi się, że Jankes już biegnie z Kubą. Kuba!

0: Ty, Faithless też zabrało dziecko do pracy, bo to Bebe razem z nim, Bebe Rexa. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy się z wami oczywiście i zastanawiamy się z samego rana, czy chodzicie do pracy i to takiej pracy, do której można zabrać dzieciaka.
0: Bo podobno da się do każdej. W Stanach Zjednoczonych babka normalnie w kongresie USA weszła na mównicę z dzieckiem na rękach. Co prawda zaraz pojawił się pomocnik, który to dziecko przejął,
1: ale... Dodajmy również, że było to niemowlę. Takie malutkie i śpiące, więc pani nie mogła się go pozbyć.
2: I przejął to dziecko inny kongresmen, to tak tylko dodam.
1: Tak, to było miłe z jego strony.
0: Wyobraźcie sobie, jak zlasowany mózg musi mieć dziecko, które na przykład zostałoby zabrane do polskiego Sejmu.
2: Od razu z miejsca, koniec.
1: I głosowanie na dwie ręce. No dobra, to czekamy w takim razie na informacje od was. Jakie zawody są razem z nami i czy do waszej pracy można byłoby zabrać dziecko?
3: Cześć, Eska. Ja na co dzień pracuję w żłobku, więc moje dziecko odnalazłoby się tam idealnie. Natomiast z psem to bym się zastanawiała, czy wolałby być na sali i bawić się z dziećmi, czy jednak zapachy żłobkowej kuchni bardziej by go nie przyciągały.
1: Zapachy żłobkowej kuchni.
4: Tylko chciałbym zdementować, to nie jest kubka mojego synka.
0: Nie wiem, jak ona pachnie, ale...
4: No pachnie właśnie, o to chodzi. No.
1: Właśnie chciałam się zapytać, po czym poznałeś, ale spoko.
4: Ale słuchajcie, po szparagach zawsze jest tak...
1: Oj,
4: przepraszam.
1: Smacznego!
4: A mój synek lubi szparagi.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
0: No to dajcie znać, do jakiej pracy wstajecie, gdzie pracujecie i czy dałoby tam radę zabrać dzieciaka?

0: fajna, taka delikatna, poranna. No przecież nie Taylor Swift, tylko Jadzia.
1: Dzień dobry. Poranny? Brasowanie.
2: Ale wczoraj słyszałem, jak ładnie Janek Pirowski ciebie zapowiada. Jedyna gwiazda.
0: Jedyna czy
1: jedna? Zachodząca chyba gwiazda.
2: Każda, pod każdym względem. Dobra, przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co się dzieje na świecie i na naszym polskim rynku oczywiście.
1: Trochę zapomniana gwiazda, czyli Kinga Rusin,
0: tak jest,
1: która podczas majówki w Japonii przeżyła dramat.
0: Otóż, była telewizyjna prezenterka narzekała w mediach społecznościowych, że, i tu cytaty, było dużo ludzi i że, kolejny cytat, sytuacja nas przytłoczyła.
2: Wow.
1: A. Chyba muszę ją zabrać na przejażdżkę autobusem miejskim.
3: W godzinach szczytu!
1: Tak. O,
0: i tak jeszcze przy 30 stopniach i ręce w górę.
1: No! Do klimatyzacji.
3: O, cudowne, cudowne.
2: Prasujemy dalej, słuchajcie, to teraz trzymajcie się. Trzymajcie się tej poręczy.
1: Trzymamy.
2: Co zrobiła świeżo upieczona mama Andziax?
3: No.
2: To influencerka, tak, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju. Na jednym z ostatnich filmów w internecie widać, jak serwuje przyjacielowi lody.
0: Mhm.
2: Lody. No, ciepło jest. Lody, uwaga, ze swojego mleka.
0: Swojego mleka?
2: Swojego prawdziwego mleka.
0: Macierzynego.
2: Ze środka.
1: Kiedyś było takie powiedzenie, wyssać coś z mlekiem matki. Teraz to nabiera nowego znaczenia.
2: No tak.
1: Smacznego.
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: To co, komuś kawki z mlekiem?
3: Aha.
1: Dziękujemy.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, ja mogłem wybrać.
2: W ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakbyś umiał liczyć.
0: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
1: Dobrze, 5 razy 7.
0: Proszę bardzo, nie ma problemu. 35.
2: Ale wiecie, że to nie jest takie proste. Wystarczy pójść na miasto.
3: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
4: 12. Nie. 24?
3: 3 razy 3 to ile?
4: 9.
3: 9. A 9 razy 3?
4: To jest problem.
3: 9 razy 2?
4: 32.
1: Ojej. Jakby
2: to się rymowało.
1: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Trocki w newsach.

0: określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, z temperaturą około 16 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 25 stopni.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 6.30, to jest Kanius, Marcin Procki zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą. Od dwóch dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
9: SK Sport News.
8: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8. miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
10: Jokes. I Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Wtorek.
13: Dzisiaj, ja cię kręcę. Słuch ci naprawili i ci wokal od razu podkręcili.
12: Może coś tam przewiercili się kawałek za daleko, rzeczywiście.
14: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
15: Siemanko, SK z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać na stopniach z tyłu. Pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
13: Taka jakaś rumowanka, dzieci śmieci, coś te sprawy. Mm-hmm.
14: To mama jak do mnie do pokoju wchodziła, jak kolegów zapraszałem zawsze, to też była jak te śmieci, taka zmieszana.
12: Ty mnie mama mówi do dzisiaj.

0: W całym kraju 6.38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja nie jednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
0: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
3: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mm-hmm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
3: Twardy, sprężysty i ciężki.
2: To odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
4: That's what she said!
5: Radio SK.
4: That's what she said!

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Boomsy Boomsy Boom.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Boomsy Boomsy Boom. A to, no, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10:07. Happy birthday
2: to you, Dominika.
3: Eska budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
4: Od której już
1: na nogach jesteś?
4: Boże, od 6:00.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiać wątpliwości, ty dzisiaj działasz w trybie 1 z 10, czyli...
5: Proszę na siebie.
6: Tak, jednym słowem sama zgłosiłeś się do naszej porannej, eskowej, urodzinowej pobudki, więc my dzwonimy. Dzisiaj jest faktycznie 5 maja. Chciałam ci serdecznie pogratulować, że właśnie dzisiaj postanowiłaś się urodzić, bo to jest dzień, kiedy mój tata również się urodził, więc no, sami dobra, fajni brawo. Ludzie tego dnia się urodzili. Chciałam ci powiedzieć.
1: Brawo, brawo, no. Bravissimo.
6: Wszystkiego najlepszego, Dominika. My ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
4: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
1: A co robisz na co dzień, pochwal się?
4: Pracuję w sklepie spożywczym.
1: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
4: O, kochane, dużo się tam dzieje.
6: A co macie?
4: No? Rzeczy. Czasami się zdarza, wiesz?
1: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
4: Wiesz co, nie udało się, ale chciał 4-pak ukraść.
6: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
1: Po oczach.
4: O, po oczach, po rękach.
1: No po 4-paku, no wchodzi facet bez 4-paku, wychodzi z 4-pakiem. A nie, no za szybko wyszło.
6: Dlatego Jakes nigdy nie ma przy sobie 6-paku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
0: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka
4: no, pewnie,
0: od nas
4: tak.
0: Wpada do kasy.
4: Elegancko.
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście. Niech moc będzie z tobą. No i co, no i froniemy dalej. To będzie piękny dzień, zobaczysz.
4: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj teraz.
6: Oczywiście.
4: To pozdrawiam laski z Piętnastki i rodziców z Węgrowa. I róbmy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę Eska będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę w newsach.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać?

0: Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dzień w Ostrzeszowie zacznie się z 16 stopniami i gęstymi chmurami na niebie. Wiatr będzie słaby, ale da się go poczuć. W miarę jak czas będzie mijał, temperatura wzrośnie do 25 kresek. To dzień, który zacznie się spokojnie, ale później zrobi się cieplej.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporterski Andrzej Pinkowski.
3: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
2: Akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
2: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
0: SK Ostrzeszów News.
5: Marta Rajewska. Nowość w szpitalu w Ostrzeszowie. Właśnie wykonano tu pierwszy zabieg termolezji kręgosłupa i kolana. To metoda, która za pomocą ciepła blokuje nerwy przesyłające ból w kręgosłupie i kolanie. Specjalistyczny aparat kupiono dzięki wsparciu od sponsora. Poznaliśmy wyniki wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Wielkopolskiego. Z 95 kandydatów wybrano 39 radnych. Wśród nich Roxana Nasiadek i Kacper Czemplik z Ostrzeszowa. A pierwsza sesja już 29 maja.
6: I Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
8: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
9: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
8: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
6: Oczywiście. Jan, Wiktor.
9: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
7: No i co?
8: No. 664, 402, 302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: Hej, to SK, 8 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj matury, a po maturach idziemy na studia. I wtedy dopiero się zacznie. Słuchajcie, mam raport przed sobą.
0: Że dzisiaj matma, nie wszyscy pójdą.
2: Ale dobra, niech się
1: teraz
2: uda.
1: Teraz będziemy liczyć, bo jest raport, który zatytułowany jest Student w pracy.
3: No, okej.
1: I polscy studenci liczą i mierzą wysoko. Na start chcieliby zarabiać, uwaga, 10 tysięcy złotych netto.
0: Bardzo dobrze. A są lepsi?
1: Co siódmy marzy o kwocie powyżej 20 tysięcy. Co, no. Kto zabroni marzyć, prawda? Ale rzeczywistość jest jednak brutalna, bo czytam dalej, że średnie zarobki studiujących, zaczynających to obecnie czwórka na rękę, czyli o ponad połowę mniej niż kwota, która daje im satysfakcję i te marzenia.
3: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
1: To ja przyjdę później.

0: będzie. Zapraszamy na siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nasza ulubiona zabawa, nasza, wasza, wszystkich.
2: Kama?
3: Tak?
2: Jesteś proszona do odbierania telefonu.
3: Ależ oczywiście, zapraszam. 664-402-302. Nasz numer telefonu znacie i lubicie i dzwonicie i o to właśnie chodzi. Siódme wygrywa, czyli odpowiedź na siódme pytanie, tak naprawdę pozytywne, dobre odpowiedź wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i torba, butelka i jeszcze inne fajne eskowe gadżety mogą być wasze.
2: No to w takim razie, kogo witam, kogo goszczę na pokładzie tego statku. Dzień dobry.
3: Jeszcze go nie powiedziałam, żeby trzymać telefon przy uchu. Tak, zapomniałam
2: zawsze,
3: o tym powiedzieć.
2: Jak to mówisz, ale to potem jest idealnie.
0: Ale miało ładne połączenie.
3: No. Odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba nadal nie powiedziałam, żeby
0: teraz
3: telefon
0: tramwaj,
3: przy uchu
0: teraz trzymać. Trzeci samochód, teraz tramwaj. Czas na statek. Halo, halo. Odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy. Tu SK.
4: Halo.
3: Dzień dobry.
2: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
3: Jednak pierwsze. Na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek z pięt, czy drink podawany z lodem?
4: Roślina.
2: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Drugie. Inaczej się nie dało, oczywiście kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi?
2: Ja wiem.
3: To jest trudne.
2: Ja wiem. Ja też wiem.
5: Ja też. Pan wie?
2: No co?
3: Tak!
2: Nocą to się nogi pocą.
0: Czyż to jest oczywista oczywistość?
3: No nie wiem, chyba
0: że są odkryte. Chyba że są odkryte, to tak wtedy.
2: Uwaga! Mniej. Jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, dokąd lecimy? I ta akcja właśnie wystartowała.
0: No.
4: Chyba nie wiem.
3: Odlot ściśle tajny. I faktycznie w październiku mieliśmy już pierwszą edycję naszej zabawy. Pod koniec maja będziemy mieli drugą. Jakby co, zapraszamy serdecznie, można się zgłaszać.
2: Mam taśmę profesjonalną.
4: Dzięki, pozdrawiam.
3: Dawaj.
0: Dziękuję.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
3: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
0: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu SK, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
6: Witam, Bogdan.
1: Czwarte.
2: Bogdanie. Siła spokoju.
3: Bardzo dobrze, dzisiaj się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
6: Polski matematyka.
2: No, ty mu nie musisz podpowiadać.
3: Przepraszam, się tak wygłupiłam. No.
2: On wie, on to wie.
7: A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
1: Piąte.
0: Dziękujemy, to była Sanach.
2: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
6: Głosu.
3: To też dobra odpowiedź.
0: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
2: Szóste.
0: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
6: No, tylko ze słyszenia.
0: Słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
6: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź i mamy zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SK.pl. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
2: Uwaga.
1: Szóste.
3: Siódme.
2: Siódme.
1: Siódme.
3: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
2: Ale w ogóle możesz już nie przychodzić do pracy.
0: W ogóle. No zaliczamy, no dobra.
3: Torba, butelka i dodatkowe eskowe gadżety lecą do ciebie, Bogdanie.
6: Dzięki.
0: Dziękujemy, Bogdanku. Wspaniały jesteś.
3: Bogdan, a czym ty się zajmujesz na co dzień?
6: Pilnie pracuję.
3: To mam nadzieję, że szef nie zadzwoni dzisiaj do ciebie.
2: Wszystkim po drugiej stronie głośnika życzymy, jak dorośniecie, bądźcie jak Bogdan.
1: Siódme wygrywa w radiu.

0: Jakie byłem w wieku Oscara Cymsa, też tak śpiewałem.
1: Czyli przedwczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: A za chwilę z kolei Marcin Procki się pojawi. Uwaga, lekcja języka austriackiego. Powtarzajcie ze mną. Stefan.
1: Stefan.
0: Stefan.
2: Horngacha.
1: To jest nie fair. Twoja mama jest germanistką. Ty masz to w genach.
2: Stefan wraca do kadry skoczków i o tym za chwilę.
0: Właśnie. Guten Morgen.
2: W serwisie.
0: Morgen, guten.
2: To butem w mordę.
0: Tak.

0: Taka promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
9: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się ciepło z temperaturą około 18 kresek. Niebo będzie jednak w większości zachmurzone. W miarę upływu dnia termometry pokażą nawet 25 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewiduje się większych utrudnień na zewnątrz.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: 7.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze nożownika, wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. A jak poradził sobie z językiem polskim?
11: Raczej pozytywnie. Panie Tamasie, się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Zrekrutowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii.
10: A dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
12: SK Sport News.
10: Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecz zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
12: Kama i Wiktor z Radio SK.
13: 7.32 już teraz. Niektórzy dopiero wracają z majówki. Gratulujemy. Ło!
14: A niektórzy dopiero jadą na maturę z matematyki. Ło! Też gratulujemy.
15: No właśnie, więc zastanawiamy się, czy wy we wtorek widzicie plusy czy minusy?
16: No niestety, proszę państwa, ten wtorek ma tylko jeden minus, a mianowicie jest to brak plusów. Pozdrawiam.
17: Jak to mawiał mój dziadek, plusy zobaczysz na cmentarzu.

0: No, co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, no ładnie grają, no to chodzą. No,
1: jesteś jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię w
1: ciebie. Ty dzwonisz, ja mówię.
0: Raz, dwa, trzy.
2: Tutaj przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: Chyba na posaka. Ale kupisz sobie sznurowadeł, to będzie taniej.
1: No fajnie, dzięki. Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko,
1: mam jedno,
2: to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
1: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka.
0: Tak, oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z zonda krypto.
1: Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.

0: 12 minut i będziesz z nami godzinę 8, a tutaj Eska we wtorek 5 maja.
1: Marcelku, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę, łysą rozczochaną? Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Tak jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
5: Tak.
6: Kierowca, piętaszek Przemysław po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
5: Tak.
6: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
5: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło.
6: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
5: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
6: no
5: to jest, to nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca.
6: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
5: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie, no.
6: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drugiego paliwa.
5: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
6: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
5: To po co walizkę brać?
6: Jak to po co?
5: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
6: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
5: Dlatego nie rozumie pan, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam?
6: Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
7: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
5: No to udało wam się, no nie.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Nie ma, Noselku, w tobie takiej obawy, że na mieście, wiesz, ktoś cię znajdzie?
2: W życiu.
0: W jakiejś ciemnej bramie.
1: Dlatego on się przybiera za każdym razem, jest kimś innym.
2: I na pielgrzymki jeżdży, dlatego. No. Wszystko jest usprawiedliwione.
8: I codziennie ma inną koszulkę. Jak go poznasz?
0: Po zapachu, pachnie tak samo.
2: Po włosach.

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Zara ma to.
1: To prawda. Właśnie dzisiaj ma też, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo.
1: 15 maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mata bilety?
3: Czy
1: nie ma
3: ktoś
1: biletów.
3: Powie coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
3: Uwaga.
4: Dzwoni papuga.
2: A zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych.

0: kocich smakoszy, wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Przedpołudnie w Ostrzeszowie zapowiada się pod znakiem ciemnych chmur, ale temperatura będzie przyjemna, sięgając 18 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu termometry pokażą aż 25 stopni, dlatego zrobi się naprawdę ciepło.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański.
3: Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
2: A zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca. Wiem, że płynący nim Polacy czują się dobrze. Trzech pasażerów jednak statku zmarło, a chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Nowe informacje o tym zbiera reporterski Michał Rawa.
4: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
2: A za godzinę początek drugiego obowiązkowego egzaminu matematyki zapytaliśmy maturzystów, jak nastroje chwilę przed rozpoczęciem pisania testu.
5: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
6: Kocham matematykę, będzie idealnie.
7: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
2: A jutro maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy.
8: SK Ostrzeszów News.
9: Marta Rajewska. Wpłynęło 5 ofert i każda mieści się w budżecie. Na dniach miasto wybierze wykonawcę przebudowy ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach.
10: Po wyłonieniu najkorzystniejszej, podpisanie umowy i oczywiście realizacji jeszcze w tym roku.
9: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Miasto ma na to zabezpieczone 6 milionów złotych. Będzie zbiórka wielkogabarytów w mieście i gminie Ostrzeszów. Akcja ruszy 1 czerwca i potrwa blisko 3 tygodnie. Najpierw odpady zostaną odebrane z terenu miasta, później sołectw.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: Dziękuję Marcinowi. Marcin do nas jeszcze oczywiście wróci 3 minutki po godzinie 8.
13: No i zastanawiamy się, co tam u was słychać. Halo!
14: Halo, halo, Radio SK. Ogłaszam dzisiaj akcję wymiany opon z zimowych na letnich. Pozdrawiam.
12: A to gratuluję. Dobrze, że nie odwrotnie.
15: W ogóle to nie jest kwestia, czy zimowe, czy letnie, tylko ja co majówkę mam coraz większą oponę.
13: No i pytanie, kiedy wymienisz?
12: No właśnie, no i co?
15: Nie
12: no?
15: Wymieniaj imienia opony na daremno.

0: No i ładnie doleciliśmy do 8.09 SK we wtorek 5 maja.
1: To jest ostatni dzwonek, żeby wskoczyć na SK.pl i zgarnąć bilety na matę. Zaraz do kogoś zadzwonimy, więc ładujcie się jeszcze do formularza. Jeszcze jest ostatnia szansa.
2: No i zaraz również rozpoczną się matury o godzinie 9. Dzisiaj piszą matmę. Ale jak się okazuje, nie wszystkim matura jest potrzebna do szczęścia, bo są gwiazdy, które zrobiły naprawdę wielkie kariery, a nie zdały matury.
1: No właśnie, bo nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie gwiazdę, jak moja przysłowie.
2: Pani Edyta Górniak.
0: O. Na przykład, kto tam jeszcze?
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Dawid też, nie? No.
2: To Agnieszka Chylińska.
0: Okay. Kaja, to wiem, że Kaja tam gdzieś też tam coś tam chętnie bardzo. No. Maciek Maleńczuk, no można by tak długo jeszcze. Czy Książulo ponoć też nie ma matury.
1: U mnie sytuacja jest w ogóle całkowicie odwrócona.
2: To znaczy?
1: Zdałem maturę, ale nie zrobiłem żadnej kariery.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Czy wszyscy są gotowi na to, że... Halo? Dzień dobry?
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
2: Pewnie, że się uda. Dzwonimy. Numerek już nawet wykręcony jest i uzyskaliśmy połączenie z naszą słuchaczką. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Halo, dzień dobry.
4: Jak do ciebie mówić? Antonina, Tosia, czy może
3: Tola.
4: Maturzystka?
3: Tola. Tola będzie dobrze.
4: Tola.
2: Panie i panowie, ty jesteś taka uchachana, przecież ty idziesz na maturę z matmy, dziewczyno.
4: A jak wczoraj poszło?
3: Dobrze, w miarę dobrze, chociaż załamały mnie tematy rozprawki, ale można było się odnieść do maty, więc dałam radę.
0: Jak to? Na maturze z polskiego do maty się odwołałaś?
3: Oczywiście, że tak.
0: To co to był za temat i co napisałaś?
3: No o tym, jak inni, jak, kiedy jest ważne kiedy ważne są spostrzeżenia ludzi dla nas.
2: Okej, to ciekawe. Ładne, rzeczywiście.
4: A kiedy ty w ogóle matę poznałaś i jego muzykę?
3: Ja matę poznałam jeszcze przed 100 dni do matury, jak wychodziła epka jego na YouTube i na SoundCloud. I potem moja mama jest psychologiem w szkole w Warszawie i wybuchła wielka afera z patointeligencją. I pozdrawiam moją mamę, bo wie, że teraz słucha, bo odwiozła mnie na maturę i tak właśnie to się kręci już.
2: Rewelacja, naprawdę okej. No dobrze, czyli wczoraj było dobrze, dzisiaj też będzie dobrze, rozumiemy.
4: Wczoraj było podwójnie dobrze, bo wczoraj Tola miała jeszcze 18 urodziny do tego wszystkiego.
3: Tośka, tak było.
0: Kiedy ostatnie egzaminy? Kiedy kończy się ten twój maraton
3: 20
0: maturalny?
3: 20 maja.
2: To jeszcze chwila.
0: Ja nie wiem, czy ty możesz 15 iść na narodowy.
3: Powinnasz siedzieć
0: w domu i się uczyć jeszcze.
3: Mama powiedziała, to już będzie ostatnio.
2: No dobrze.
3: Mama pozwala.
4: To słuchaj, mamy dla ciebie bilety. Bilety na koncert maty na PGE Narodowy. Ale pod warunkiem, że będziesz najgłośniej śpiewać ze wszystkich.
3: Będę najgłośniej na świecie.
4: Tak też czuję.
2: Ale teraz będzie ci się lepiej szło na egzamin? Chyba tak, prawda?
3: Na pewno.
2: No, takie mamy turbo doładowanie od nas specjalnie dla ciebie, ale super. No
4: i
2: dobrze.
4: Trzymamy kciuki, nie ściągaj.
3: Dziękuję, nie będę. Bardzo dziękuję.

0: po godzinie 8. Czy mamy jakieś przecieki z matmy?
1: Za chwilę startuję, jeszcze nie. Mamy coś?
2: Oficjalnie nic nie mamy.
0: Okej, okay. No dobrze,
3: ale cały
0: nie mamy.
3: Czas możemy się przecież jakoś przygotować, prawda? Możemy jakąś ostatnią powtórkę sobie przeprowadzić.
1: W sensie matmy oczywiście, tak?
3: Mhm, jesteś gotowy?
1: Jesteśmy.
4: Ile milimetrów ma metr?
5: 10. Nie.
4: To centymetr. A metr?
5: 100.
6: 10 tysięcy chyba.
1: Dziękujemy.
3: A ile to 15 centymetrów?

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
5: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się przyjemnie. Temperatura osiągnie 20 kresek, choć słońce będzie nieco schowane za chmurami. Po południu termometry pokażą już 25 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się obawiać silnych podmuchów.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 8.30 to SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zostało zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Rząd zajmie się dziś bonem senioralnym. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 rok życia. A w Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA 1000. Iga Świątek grę w nim zacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo w środę swoje spotkania rozegrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
7: Jaka i Wiktor. 28 minut do godziny 9. Matury. Ach!
8: Patrzę też w kalendarz. Dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk. Wiecie co? Właśnie mi się przypomniało, że ja jeszcze mam parę baniaków z tym płynem z Orlenu.
7: No, po pandemii, tak?
8: Tak. Ojej, kiedyś człowiek kupował, nie wiedział, co to będzie. W garażu schowałem i stoi.
9: Oby się nigdy nie przydały. I błagaj, obiecaj na antenie, że nie wpadniesz na pomysł, żeby się tego napić.
8: Nie wolno. To bardzo dobrze felgi się tym czyści.
7: O! A jednak już kombinuję. No, bardzo dobrze.

0: To o tobie, Kama.
1: Houdini?
2: Mm.
1: O, Kama trzyma formę cały czas, ale Houdini. Przed chwilą, jak zrobiła sobie zdjęcie w studiu, to wyszło takie niewyraźne. Musisz
2: chyba te
1: takie...
2: Ale dalej Houdini.
1: Te tabletki żółte brać.
3: Wziąć, no. Tak, chyba tak. Chyba
2: 22
3: tak,
2: minuty tak. I będzie z nami godzina 9 we wtorek, 5 maja. Na plus czy na minus? Jak jest dzisiaj z waszym wtorkiem, który dopiero się rozpoczyna?
4: Mój wtoreczek chyba jednak na podwójny minus, bo nie dość, że mam chrypę, co zapewne słychać, to jeszcze szykuję się na wyrwanie ósemki chirurgicznej, więc to będzie totalny minus, ale jednak z dwóch minusów wyjdzie plus, bo później nie będzie mi nic bolało i będę mogła w końcu założyć aparat na zęby, co da mi w sumie prosty, ładny uśmiech.
5: Mi usuwano wszystkie moje 4 ósemki, moje zęby mądrości, to też oczywiście wiele tłumaczy.
1: To słychać na antenie.
5: Prawda jest taka, że w życiu nie myślałam o tym, że dzięki temu będzie super, bo będę mogła w końcu nosić aparat. Ja myślałam tylko o tym, że wow, będzie super, bo będę mogła jeść lody do woli. Jankes,
6: Kama i Wiktor.
1: Przypominamy, że po wyrwaniu 4 ósemek otrzymujemy 4 miejsca na 4 ziarenka popcornu do przechowywania.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Ale na zewnątrz będzie Kalifornia dzisiaj, ładna pogoda, cieplutko, przyjemnie.
1: Polandia. Jestem wzruszony, słuchajcie.
2: Dawaj.
1: Jestem naprawdę głęboko wzruszony, bo wiecie, że ja lubię sobie na szczupaki pojechać.
3: Tak.
1: Porzucać wędeczką.
3: Tak.
1: Pospinningować.
0: Ty jesteś najlepszym tutaj rzeczywiście nie rybakiem, a wędkarzem z nas wszystkich.
1: Właśnie jak Bogaj dzisiaj powiedział rybak, to aż mnie zatrzęsło.
4: No bo łapiesz ryby, a nie wędki.
3: Rybak w sieci.
1: Banda ignorantów. Słuchajcie,
3: który moczy rubale, no.
1: Powiem ważny komunikat mam do przekazania. Od majówki mamy w Polsce nowy, szczupakowy rekord Polski!
3: Bardzo się cieszę, to jest naprawdę informacja, która zmieniła moje życie, ponieważ nie znałam poprzedniego rekordu, to pozwól, że poznam obecny.
1: Największy złowiony szczupak w kraju od teraz ma 133 centymetry. Złowił go pan Piotr Sobierajski. Zdjęcia obiegły internet, ja tylko dodam, że poprzedni rekord, to jest wyczyn, był niepobity przez 50 lat. Nikt nie potrafił złapać takiego szczupaka od 1970 roku. Niesamowite. Nie mieliśmy większego.
0: Ja tak patrzę na zdjęcie pana Piotra i muszę wam powiedzieć, niezłe bydle.
3: No, ryba też niczego sobie.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: I Wiktor.
1: Panie Piotrze, pan się nie przejmuje, naprawdę. To jest banda ignorantów, jeszcze raz to powiem.

0: Nie, no właśnie, myć ręce. Dzisiaj dzień higieny rąk, przypominamy w kalendarzu. Myć, myć, myć.
1: Ale dzisiaj również matura z matmy. Za momencik rozpoczynają maturzyści. Ja trzymam kciuki za wszystkich rodziców, żeby dali radę. Pamiętajcie, będzie dobrze.
0: Profesor Hany do nas doszedł. Dzień dobry.
2: Rafał Wilczur, myślałem, przypomniesz. Dzień dobry.
3: My się Szanowni odejmujemy. Państwo, za chwilę profesor Wilczur.
0: My od radia się odejmujemy, a Hany się za chwilę doda do anteny.
1: Tak. Ale na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania mamy specjalne przesłanie od pani Jadzi, specjalnie dla was, maturzyści. Trzymajcie się tam mocno.
4: Pani Jadzia wie najlepiej.
5: Matura z matematyki to nic. Zobaczycie, jak ciężko będzie złożyć mak drapa w czasie poniżej jednej minuty.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
20: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: W Ostrzeszowie wtorkowe przedpołudnie przyniesie ciemne chmury, ale temperatura będzie przyjemna, sięgając 20 kresek. Powietrze pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, a termometry pokażą nawet 25 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przed maturzystami ważna chwila. Właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym przed jednym z liceów w Bełchatowie. Reporter SK Rafał Różycki. Rafale, jak wyglądały tam te ostatnie minuty?
3: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
4: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
5: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
4: Będzie dobrze.
3: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
2: A jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Policja szuka Pawła Kozaneckiego, adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem w 2021 roku. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Ma do odsiedzenia 1,5 roku więzienia. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza. Przymrozki zniszczyły tam kwiaty na jabłoniach i czereśniach.
6: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
7: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
2: A kolejnym problemem plantatorów jest brak opadów.
0: SK Ostrzeszów News.
8: Marta Rajewska. Sprawdzili prawie 60 tysięcy kierowców. 111 osób było pod wpływem alkoholu, w tym jedna już z sądowym zakazem. To wynik przeprowadzonej wczoraj w Wielkopolsce policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Pierwsze pogryzienia i przypadki boreliozy już są. Sezon na kleszcze, które przynoszą niebezpieczne choroby, na dobre się rozkręca.
9: Przypominam, że ugryzienia przez kleszcza nie są wyczuwalne.
8: Mówi Andrzej Biliński, szef sanepidu w Ostrowie. Po każdym spacerze należy się dokładnie obejrzeć.
10: Było o tym, że na maturze mogą być funkcje. Moją funkcją jest grać wam hity na czasie tak, żebyście mieli dobry nastrój i usłyszeli to, co lubicie najbardziej. Jeżeli jesteście fanami Alvaro Solera, który dzisiaj zagra w Krakowie koncert, to na rozgrzewkę jego hit. 8:50, Michał Hanczak, witajcie.

0: Zawsze mówię, że najpierw kawa, potem sprawa i trzeba dobrze rozpocząć każdy dzień pracy, więc ode mnie w ramach takiego pobudzacza, takiej muzycznej kawy Womanizer to Britney Spears na antenie Radia SK. 18 minut po 9, super by było, jakby Britney Spears wróciła do koncertowania, no ale na razie mamy dla was inny koncert. Harry'ego Stylesa, który już za kilka dni wystąpi w Amsterdamie i wy możecie być tam razem z Radiem SK. Fundujemy wam bilety na koncert, przelot, nocleg, a i w ogóle mnóstwo fantastycznych wrażeń. Nasza słuchaczka Kinga już sobie zapewniła taki bilet, ale w tym tygodniu trwa nowa rozgrywka. Znowu szukamy największego fana bądź największej fanki Harry'ego Stylesa w Polsce. Wirowski i Pawełek codziennie po południu odpytują was z wiedzy, między innymi na temat tego wokalisty. Wczoraj pojawiła się na antenie Magda, która walczyła o bilety dla swojej chrześnicy. Ta chrześnica jest wielką fanką Harry'ego. Magda zdobyła 2 punkty w tym quizie. Czy dzisiaj ktoś będzie lepszy i będzie o krok bliżej do wyjazdu do Amsterdamu? Przekonamy się po południu, a na razie warto się zgłosić na sk.pl.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.

0: Wake Me Up, budzimy się wspólnie w Radiu SK, chociaż pewnie już niektórzy dawno na nogach. Za chwilę Lady Gaga się pojawi na antenie Radia SK, a ja sobie oglądam zdjęcia z Met Gali, która w Nowym Jorku się odbyła dzisiaj w nocy. Lady Gaga też tam była. To jest ta gala, która słynie z bardzo oryginalnych kostiumów. No i rzeczywiście pojawiło się tam mnóstwo sław. I Beyoncé, i Katy Perry, Heidi Klum przebrana za żywą rzeźbę, a wszystko dlatego, że w tym roku takim tematem przewodnim miała być moda jako sztuka i rzeczywiście gwiazdy ubrały się jak dzieła sztuki albo w dzieła sztuki wręcz. To wszystko w internecie oczywiście możecie sobie zobaczyć. No faktycznie moda potrafi być sztuką, chociaż wiemy, że w codziennym życiu ta codzienna moda to bardziej na sztuki, a jeszcze częściej to skarpetki w wielopaku, prawda panowie? Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: I po reklamie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 10, a to Eben i Hello, jedna z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam nadzieję, że nie zaczęły się żadne problemy na maturze z matmy. Trzymamy kciuki za maturzystów, oni tam piszą, a my możemy trochę tą matmą się też zająć. Czy w waszym życiu ta matma jakoś się przydaje? Czy na przykład zdarza wam się mnożyć problemy, albo na przykład pełnicie jakieś ważne funkcje, a może macie jakieś inne skojarzenia matematyczne? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, tylko o procentach może niekoniecznie, bo jest wcześnie. A po godzinie 10 opowiem wam też o naszej dzisiejszej akcji, która nazywa się Matura z Maty.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: W Ostrzeszowie poranek przyniesie chmury, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 22 kresek. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, termometry pokażą nawet 25 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc warunki będą sprzyjać codziennym aktywnościom.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono zwłoki, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie do jednego z mieszkań na ulicy Powązkowskiej.
14: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem i w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna.
13: Mówi nam Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać. Straż Graniczna i Skarbówka rozbiły mafię tytoniową. Przez jej działania Skarb Państwa mógł stracić 640 milionów złotych. Funkcjonariusze weszli jednocześnie do 40 miejsc, zatrzymali w sumie 18 osób. A nawet 10% Polaków ma objawy sugerujące astmę. Ta liczba może być jednak niedoszacowana. Tak twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziś Światowy Dzień Astmy.
15: Bywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość.
13: A kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarzy.
16: SK Ostrzeszów News.
17: Marta Rajewska. Coraz trudniejsza sytuacja w lasach regionu. Susza jest tak duża, że pożar to kwestia chwili. Stąd alerty, by w lasach zachować szczególną ostrożność. Nie używać w nich i w ich pobliżu ognia. Sytuację może poprawić deszcz. Podobno padać ma jutro. Kolejna wystawa plenerowa w parku przy Pałacu Lipskich w Lewkowie. Tym razem to fotografia ostrowianki Joanny Witek, która fotografuje klatki schodowe, opuszczone fabryki czy kolej, a wernisaż w sobotę o 15:00.
18: Kto z Was kiedyś imprezował przy Insomni Faithless? Będzie można sobie to trochę powspominać, ale w bardzo odświeżonej, nowoczesnej wersji BB Rex New Religion. Na dobry początek tej godziny hitów na czasie ode mnie. We wtorek, 5 maja. Tu Hanczak, 2 po 10.

0: to Metzner na antenie Radia SK. Za kilka chwil inne bardzo fajne młode dziewczyny, które debiutują, można powiedzieć, na antenie Radia SK, czyli zespół LOR. Wszystko jedno, wszystko źle. Ja mam nadzieję jednak, że maturzyści napiszą wszystko dobrze. Matura z matmy trwa. Za kilka chwil zdradzimy wam, na czym będzie polegała matura z maty. Śledźcie nas w naszych socialach i słuchajcie uważnie Radia SK, dowiecie się, jak zdobyć bilety na koncert maty na Narodowym. A tymczasem ja was, dorosłych, już po maturze pytam, jak ta matma na co dzień w waszym życiu się przydaje i jakie twierdzenia rzeczywiście weszły w taką prozę życia. No to kto na ochotnika się zgłosi na Messengerze Radia SK z głosówką?
1: Cześć, to może ja.
0: Proszę,
1: to ja z matematyką zawsze byłam pod górkę i do tej pory liczę pieniądze. I zawsze mam za mało. Zawsze. Zawsze jestem na minusie.
0: No dokładnie. Jakby nie liczyć, zawsze tak wychodzi. Nie rozumiem też tego twierdzenia akurat. No to jeszcze Marek?
2: No ja w sumie tej matematyki to codziennie używam, no bo codziennie liczę na to, że szef podejdzie i powie, słuchaj, dostaniesz podwyżkę albo jakąś premię.
0: Powiem ci, Marek, tak. Jednym z takich działów matmy jest rachunek prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że stanie się to, o czym powiedziałeś, jest marne. I malutkie. Karol G za chwilę.
3: Taka promocja.
4: Światowa supergwiazda.
5: Laureat Grammy. Ikona pop.
4: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
4: Harry Styles powróci.
5: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
4: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce to co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: I po reklamie.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O, właśnie, już słychać, że mamy jakieś tutaj fanfary na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10.30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
0: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, znane też ze względu na matę.
1: No właśnie,
0: czy matura z maty jest powiązana z biletami na matę na Narodowym?
1: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
0: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, aha, no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombri Homewrecker. Radio
2: SK. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie pachnie bzem. Czy wy też uwielbiacie ten zapach majowy? No i nareszcie pachnie hitem, bo to Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, czyli nowy hymn męskiego grania w Radiu SK przed godziną 11. Za chwilę newsy i Marcin Prowski, który je przedstawi. Ale wcześniej jeszcze bardzo ważny breaking news od Amelki.
2: Hejka, ja właśnie wyszłam z matury z matematyki. Ogólnie to jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki.
1: Na pewno będzie doskonale. Gratulujemy napisania matury z matmy. Jest to wyczyn.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły

0: w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Dziś w Ostrzeszowie zapowiada się ciepły dzień. Termometry pokażą 23 stopnie, a na niebie pojawią się ciemne chmury. Po południu temperatura wzrośnie do 25 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
9: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni. To prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
10: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
9: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
11: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
9: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
12: SK Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska. Szpital w Wolicy pod Kaliszem pod lupą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jedynej w regionie lecznicy chorób płuc, nie spina się budżet, stąd audyt, którego skutkiem może być nawet włączenie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Decyzji wiążących i jeszcze nie ma. Akty Tadeusza Kulisiewicza będzie można zobaczyć w muzeum w Kaliszu. To ponad 160 grafik i rysunków. Wśród nich
14: bardzo wczesna grafika przedstawiająca świętego Sebastiana.
13: Mówi Sylwia Szydłowska. Wystawę poleca Radio SK.
15: 2 minuty po godzinie 11. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi. To jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od Bledki.

0: Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? Nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głosówkę na Messengerze.
1: Cześć, właśnie jadę i was słucham. I u mnie w grę wchodzą procenty.
0: Ale nie tak jak myślicie.
1: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
0: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi. Człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki. Umiesz liczyć? Licz na siebie.
0: Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć. Fever Dream, Alex Warren za chwilę.
3: A to promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Kuba Mrozu i Faust na antenie Radia SK, Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na SK.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: To będzie ostatnia reklama. Yeah.

0: Wszystkie hity zaczynają się Westa, a to jest nowość od Sombra, tego od Homewrecker na przykład. Potential przed godziną 12 na naszej antenie. Aśka napisała, że poprosiła męża, by kupił 10 porów i 10 selerów do posadzenia na działce. I mąż kupił 10 porów, ale seler pomylił z pietruszką, w dodatku kupił nie sadzonki, a warzywa. Ojejku, jejku. Trzeba było dokładnie mu powiedzieć, co ma kupić i pokazać palcem najlepiej w sklepie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego życzę wam dnia bez pomyłek, ale nawet jeżeli jakaś się trafi, nie przejmujcie się tym za długo. Kasia Węsierska. Już za chwilę zagrawam kolejne hity, m.in. od Harry'ego Stylesa. Hany, do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności.

0: dzieci, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Popołudnie w Ostrzeszowie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 25 kresek. Wieczorem nieco chłodniej, z maksymalnie 21 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
6: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
7: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków.
6: To zostanie wyjaśnione, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKM, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
8: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
9: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
6: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 milionów złotych, tyle na przestępczej działalności stracił Skarb Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Anodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę, która zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zatrzymano 18 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami.
10: SK Ostrzeszów News.
11: Marta Rajewska. Radni Rady Miejskiej uchwalili plan ogólny dla miasta i gminy Ostrzeszów. To obowiązkowy dokument, który określa zasady zabudowy i podział na strefy. Wcześniej były konsultacje społeczne i opinie instytucji. Karty zostały odkryte. UKS Piast Ostrzeszów ma już skład na przyszły sezon.
12: Zostają liderzy Antek Witkowski, Michał Bańkosz, Kuba Masłowski.
11: Mówi prezes klubu Jarosław Krzyważnia, a do nich dołączają Michał Gawlas i Dawid Michna. Z UKS-em po 5 latach żegna się Adrian Spychała.
13: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, a dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić. Wielu dorosłym też nie idzie ta matematyka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyjąc w tym kraju, można byłoby związać koniec z końcem. Harry Styles, As It Was, za chwilę w Radiu SK, będzie też Eminem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Pozdrowienia dla wszystkich fanów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku. I wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić muzykę i robi ją do dzisiaj i utrzymuje się na tym szczycie od wielu, wielu lat, a to łatwe nie jest. Więc teraz na przykład zremiksował nowy kawałek Milky, David Guetta, Just The Way You Are, który wam gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: James Arthur.
1: Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób, w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było dlaczego ryby pływają przy dnie.
1: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie i jest też Justyna.
3: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
1: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
4: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
5: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kany i Wiktora.
5: I zwoń znajomych na sk.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Żeby trochę sobie poklubować przy garach, jakkolwiek to brzmi. Przy komputerze też można było. 5 minut do 13, po 13 kolejny hit dla was mam i oczywiście je w Radiu SK zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reclama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie przyjemna, bo słupki rtęci sięgną 24 kresek. Powietrze utrzyma się na umiarkowanym poziomie. Wieczorem nieco chłodniej, bo temperatura spadnie do 21 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają

0: Państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
1: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
0: Zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%. Wcześniej udowodniono, że przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji. A w Europie najwięcej niezdrowej żywności zjadają Brytyjczycy, najmniej z kolei Portugalczycy.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska już jest gotowa. Nowa ścieżka rowerowa ze wzgórza Bałczyna w kierunku Krajowej 11, mówi burmistrz Patryk Jędrowiak.
4: Wartość inwestycji to niecałe 2,5 miliona złotych.
3: 60% to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Razem dla czystego Doruchowa. Pod takim hasłem mieszkańcy wspólnie posprzątają swoją miejscowość i każdy też może dołączyć. Wiosenne porządki już w czwartek od 13. Zbiórka przy szkole podstawowej.
5: Wiecie, że jak nie odpoczywacie, to żyjecie krócej? I są na to badania naukowe, w związku z czym szefowie nas słyszą? Jak słyszą, albo jak nie słyszą, to zróbcie głośniej. Uważam, że przerwa teraz dla wszystkich jak najbardziej zasłużona. Dla zdrowia i dla dłuższego życia. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Ruletka i dwa dni w Radiu SK 16, a nawet już 17 minut po godzinie 13. Odkładanie wszystkiego na później skraca nam życie. Podobnie jak kilka innych rzeczy, dlatego że odkładanie na później, przewlekły stres, niewysypianie się, do tego samotność, a także zbyt dużo ludzi dookoła działają podobnie destrukcyjnie na nasz organizm jak picie alkoholu albo palenie papierosów, bo podobno już jeden wypalony papieros zabiera nam 11 minut z życia, ale takich czynników, które sprawiają, że żyjemy nawet, uwaga, o 20 lat krócej jest więcej. To jest na przykład brak aktywności fizycznej i do tego siedzący tryb życia. I nasza praca też tutaj nie pomaga, bo badacze stwierdzili, że długie dojazdy do pracy też tego życia sporo zabierają. Połączmy teraz kropki. Siedzący tryb życia, długie dojazdy do pracy. Siedzący tryb życia i długie dojazdy do pracy. Co trzeba byłoby zrobić, żeby żyć dłużej? No wstać, wyjść teraz z pracy i może już do niej nie wracać.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: I po reklamie.

0: I gdyby czas płynął w tym tempie, w jakim płynął beat tego kawałka, to bylibyśmy już gdzieś w okolicach wakacji. Florida, Kesha, Round Around w Radiu SK 23 minuty do godziny 14. Niektórzy są coraz bliżej wakacji, nazywają się maturzyści, będą mieli najdłuższe wakacje w swoim życiu, o ile dziś, jutro i przez jeszcze kolejnych kilka dni dadzą z siebie wszystko. Jeżeli wydaje wam się, drodzy maturzyści, że to jest duży wysiłek, żeby później dostać, tak na moje oko, mniej więcej 3 miesiące wakacji, to jeszcze nie powinniście podchodzić do egzaminu dojrzałości, bo ta dojrzałość to dopiero przyjdzie wtedy, kiedy zrozumiecie, że przez resztę swojego życia prawdopodobnie będziecie mieli 26 dni urlopu na cały rok.
1: Radio SK. Reklama.
2: Bo w media ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
18: Można poinformować po prostu.
19: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
20: No w sumie.
21: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 25 kresek. Niestety słońca nie zobaczymy, bo niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Wieczorem temperatura spadnie do 21 stopni, ale nadal będzie przyjemnie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W tym roku matura nie dla nich. Kilkanaście osób ma już unieważnione egzaminy z języka polskiego. To za wniesienie telefonu, kilka za ściąganie. W tym wypadku maturę będzie można powtórzyć, ale dopiero za rok, potwierdza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wczoraj zaczął się maturalny maraton, dziś królowa nauk, czyli matematyka.
15: Przeraziły mnie te zadania, jak zobaczyłam.
16: A co takiego przerażającego było?
15: No pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
17: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%.
14: Czyli zdania jak zwykle podzielone.

0: A z maturzystami z Grudziądza rozmawiał Łukasz Piekarski. Na początek Polska. Będziemy pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Stanie się to w piątek rano. Druga w kolejce Litwa, a łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. Zatoka Szpiegów wraca. W Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu. Scenografia nawiązująca do początku lat 40. przyciągnęła uwagę przechodniów.
1: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramę widziałam i idę kupić.
2: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
0: A filmowcy zostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
3: SK Ostrzeszów News.
4: Marta Rajewska, masz ujemną grupę krwi? Zgłoś się do krwiodawstwa w Kaliszu lub oddziału terenowego w Ostrowie albo w Ostrzeszowie, bo to właśnie zapasy grupy 0 RH-, ARH- i BRH- są na niskim poziomie, a ten cenny lek jest cały czas potrzebny. Akty Tadeusza Kulisiewicza będzie można zobaczyć w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Większość pracy pochodzi ze zbiorów Kaliskiego Muzeum.
5: Wypożyczamy też pracę z Muzeum Narodowego w Warszawie.
4: Mówi Sylwia Szydłowska, wernisaż 16 maja.
6: 2 minuty po godzinie 14. Normalnie o tej porze, gdyby był dzień wolny, to byście pewnie zrobili wszystko, a ostatecznie nie zrobilibyście nic. Albo właśnie zrobilibyście wszystko i potem potrzebny byłby dzień odpoczynku. To lepiej go chyba spędzić w pracy, jak w ten wtorek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: panowie, nie chcieliście tego usłyszeć. Panie bardzo chciały to usłyszeć i wcale nie mówię o Britney Spears i Give Me More, które zagrałam przed chwilą w Radio SK, ale o wynikach pewnych badań. Otóż badania te mówią, że mężczyźni, którzy biorą pod uwagę rady kobiet podczas podejmowania decyzji, podejmują lepsze decyzje w trakcie całego swojego życia. I zanim się oburzycie i zapytacie, kto te badania zrobił, od razu odpowiadam, mądrzy ludzie. Przecież badania robią badacze, przystosowani do tego, żeby robić te badania. Wiem, panie teraz wiwatują z zachwytu. No ale tak na serio chodzi o to, że ktoś nam doradza i zawsze drugi głos doradczy, może nieco bardziej związany z inteligencją emocjonalną, może nieco bardziej intuicyjny, bo tego właśnie dotyczy głos kobiet, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dość często, może sprawić, że panowie biorą pod uwagę inny punkt widzenia, dzięki czemu później my możemy powiedzieć bardzo często, a nie mówiłam. Bo wiadomo, że zawsze mówiłyśmy. Jak to było? Punkt pierwszy, kobieta ma zawsze rację, punkt drugi, jeśli nie ma, patrz, punkt pierwszy. Doczekałyśmy się nareszcie badań na ten temat.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: A może na koncert byście poszli?
1: Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avalon w Radiu SK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment i bilety od dawna wyprzedane, ale nie u nas, bo my jeszcze mamy. Jak wpadliście dziś na nasz Instagram, radio_SK, to mogliście zobaczyć, jak Maty Fuczyło łapie tych, którzy siódme poty zostawili nad arkuszem, a czasami pod krew i łzy do tego jeszcze, z matematyki i potem odpowiedzieli mu na kilka pytań dotyczących właśnie maty i dzięki temu dostali bilety na Narodowy po to, żeby w koncercie maty wziąć udział i móc to wszystko zobaczyć na żywo. Spokojnie, nie matura, lecz chęć szczera spowoduje, że na ten koncert też dotrzeć możecie. Wystarczy, że będziecie słuchać Radio SK, bo w tym tygodniu takie bilety dla Was mamy. Miley Cyrus Flowers, za chwilę Westy.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: I po reklamie.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: W Ostrzeszowie popołudnie przyniesie nam naprawdę ciepłe 26 kresek, ale niebo będzie raczej zasnute chmurami. Wiatr umiarkowany, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Deszczu nie przewidujemy, dlatego parasolki można zostawić w domu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka, to na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa

0: Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
1: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
0: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska. Sucho i niebezpiecznie jest w lasach w naszej okolicy. W Nadleśnictwie Przedborów trwa stały monitoring, bo pożar teraz bardzo łatwo.
4: Od godziny 10 każdego dnia do godziny 18 pełniony jest dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym.
3: Mówi leśnik Marcin Frąckowiak. Teren obserwują też kamery, które automatycznie wykrywają dym. Ostrzeszów ma plan ogólny. Radni Rady Miejskiej przyjęli dokument podczas ostatniej sesji. Za było 18 osób, 3 się wstrzymały. Plan określa, gdzie można budować, a gdzie nie.
2: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
6: Dzień dobry, pięknie, witamy. Już 3 minuty po godzinie 15. Dzisiaj 5 dzień maja i lato w pełni za oknem. No to letnio zagramy. Summer od Calvina Harrisa, potem Alex Warren, Alan Walker i Black Eyed Peas. Pięknie witamy. Pirowski
7: i Pawełek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: I got a feeling. To Black Eyed Peas w Radiu SK, a na zegarkach kwadrans po godzinie 15 i jakieś 3 godziny 15 minut po dzisiejszej maturze z matematyki. 377 tysięcy absolwentów szkół średnich dzisiaj do takiej matury przystąpiło, a my trzymaliśmy za was kciuki od samego rana. Mówię tutaj do maturzystów, ale mówię także do rodziców maturzystów, którzy przez to wszystko mieli ostatnio niezły kocioł w domu.
1: No tak, bo to czasem rodzice się bardziej stresują maturą niż same, chciałem powiedzieć dzieciaki, ale to już przecież dorośli obywatele. Dajcie znać, jeżeli pisaliście dzisiaj, to czym prędzej, a jeżeli to wasze dzieci dzisiaj zdawały matmę, to także odezwijcie się do nas najlepiej głosóweczką na SK-owym Messengerze, jak te nastroje po tych egzaminach.
0: No i czy pierwsze pytanie i najważniejsze, czy było trudno? Czy było łatwo, czy było trudno? Być może pamiętacie jakieś jedno z pytań, może nam podrzucić, wtedy na pewno nie zaliczymy.
1: Na matmie zawsze jest trudno, przynajmniej w moim przypadku tam nie ma, ja bym się nawet na 2 plus 2 wyłożył, więc...
0: Ale jakoś 2 grosiki w sklepie to nigdy winny nie możesz być. Bo ci się nie zgadzają
1: akurat
0: wyliczenia.
1: Kasę potrafię liczyć.
0: Sombr, za moment.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów, www.planettour.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: I po reklamie.

0: This Is What You Came For od Calvina Harrisa i Rihanny w Radiu SK, a teraz też duet, ale zupełnie nowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Właściwie to jest niezwykłe, że razem te dziewczyny spotkały się w jednym studiu i wypuściły potężny numer. Madonna wraca na antenę Eski.
2: Tak jest, w duecie z Sabriną Carpenter, ale to jest formalnie singiel Madonny. Wszystko dlatego, że królowa popu wraca z nową płytą. Confessions on the Dance Floor Part 2, czyli druga część jej takiej, bym powiedział, najciekawszej płyty, bo bardzo tanecznej, między innymi kawałek Hang Up z niej pochodzi. 3 lipca tego roku druga część tego albumu i na razie mamy właśnie taki przedsmak w postaci tego nowego singla.
0: Ostatnio na Met Gali przebrała się za statek.
2: Tak, widziałem. Była normalnie takim czarnym statkiem.
0: Jako znany polski stylista, co byś powiedział o Madonie na Met Gali?
2: Fantastycznie, ja bym ją zaprosił na Mazury, wypuścił na jezioro i niech płynie.
0: Pawełku! Panie i panowie, Madonna, legenda muzyki, i Sabrina Carpenter, która też nią zostanie, Bring Your Love. Gramy teraz w Radiu SK.

0: niebezpieczne, a jakże przyjemne popołudniu. Dangerous od Davida Getty i Sama Martina, 23 minuty przed 16.
1: Jeszcze skrzypce od Davida Getty tutaj w tle pięknie grają, więc wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy o tym, co będzie się działo w SC po 16.
0: No, po 16 dźwięki będą inne, będą należały do Harry'ego Stylesa, a na koncert tego dżentelmena, pewnie to już wiecie, a jeśli nie, to przypomnimy, zabieramy was do Amsterdamu.
1: Tak jest, możecie zgłosić się za darmo na sk.pl i znaleźć się na tym koncercie dzięki SC.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, szkołaj pani twarzy, machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
9: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Yeah.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: K-pop na antenie Radia SK, czyli BTS i Swim, który gramy wam 4 minuty przed 16.
1: I za chwilę w newsach Eski zajmiemy się przeciekami z matur.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Dziś po południu w Ostrzeszowie czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 25 kresek. Niebo będzie raczej pochmurne, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na samopoczucie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
14: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
13: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
15: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
13: O czym informowała Natalia Czarnuch. Przeciętna pensja w Warszawie wystarcza na zakup ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością nowych lokali.

0: Lokali jest właśnie w stolicy, a w ostatnim roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Podobny trend widać w Gdańsku. Lepiej za to jest w Krakowie, gdzie przybyło tańszych lokali, oraz we Wrocławiu i Łodzi.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska. Szpital w Wolicy pod Kaliszem pod lupą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jedynej w regionie lecznicy chorób płuc nie spina się budżet, stąd audyt, którego skutkiem może być nawet włączenie do wojewódzkiego szpitala zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Decyzji wiążących jeszcze nie ma. Akty Tadeusza Kulisiewicza będzie można zobaczyć w muzeum w Kaliszu. To ponad 160 grafik i rysunków, wśród nich
3: bardzo wczesna grafika przedstawiająca świętego Sebastiana.
2: Mówi Sylwia Szydłowska. Wystawę poleca Radio SK.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz, skoro nie możesz być na cruz. To będzie nasze dzisiejsze hasło po 16, 3 minuty po. A za moment Kungs i Galaxy, potem Dua Lipa, PZ z Matą i Lady Gaga. Jeśli chodzi o Matę, to sprawdźcie nasz Instagram, bo dzisiaj ciekawa sprawa.
4: Dzisiaj była matura z Maty, jak to wyglądało? Wpadajcie w nasz social media.
1: A całej reszcie, którzy mieli dzisiaj maturę z matmy, życzymy powodzenia.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what about romance?
1: Bad Romance, Lady Gaga w Radiu SK.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: A teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tu Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
3: Cześć.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powzięliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
4: Naprawdę, no chciałabym.
1: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
3: O Małgosi.
1: A jak powiedziałem?
3: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też nam coś powiedz
1: może
3: o sobie.
1: Właśnie Paulinę. Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką, powierniczką tajemnic? Kim właściwie dla ciebie Małgosia jest?
4: No, szczerze... Wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
1: Ja to rozumiem. A pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
4: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
1: Okej, okay, dobra. O chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
4: Nie.
3: No jak to nie? No, no. Przecież...
1: A Harry Styles?
4: Tylko jeden.
1: Tylko jeden, dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
4: Chcemy.
1: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
4: 11.
1: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam, za moment się z tobą połączymy i gramy, okej?
4: Okay? Dobrze.
1: Super. Radio SK. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
5: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
11: I po reklamie.

0: to Me to Damiano Dawid w Radiu SK. Mamy informację sprzed chwili, że Damiano Dawida nie będzie na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Yeah. Na całe szczęście wy będziecie.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I może to być na przykład Paulina, która będzie walczyć za moment o bilety, przelot i hotel w Amsterdamie. Bilety na koncert oczywiście Harry'ego. Także dla swojej przyjaciółki Małgosi, która towarzyszy w jej życiu już od wielu, wielu lat. Dzień dobry, Paulino, ponownie cię witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć zasady i zagrać? Przypomnę, w czwartek, pojutrze, wielki finał, dowiemy się, kto wygrywa.
2: Jestem gotowa.
0: A zatem będę zadawał pytania i słuchał odpowiedzi przez 30 sekund. Pierwsze pytanie skończę czytać i dopiero wtedy odpalę zegar. Twoje zadanie, droga Paulino, to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań poprawnie, bo jeśli odpowiesz niepoprawnie, będę musiał przeczytać poprawną odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy jesteś gotowa, by zagrać?
2: Jestem.
0: Pierwsze pytanie. Czy Harry Styles jest już po 30?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy trzy kolory na fladze Holandii to niebieski, biały i żółty?
2: Nie.
0: Dobrze. Czy raper Mata już w tym miesiącu zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy w słowie Amsterdam jest więcej niż 8 liter?
2: Nie.
0: Tak, jest 9 liter. Czy Harry Styles to pseudonim artystyczny?
2: Nie.
0: Dobrze, czy to prawda, że do Radia SK wrócił legendarny program SK Live Remix?
2: Tak.
0: Dobrze, czy Harry występował na legendarnym festiwalu Coachella?
2: Tak.
0: I to jest dobra odpowiedź, udzielona lekko po czasie, ale zobaczymy, co nasza komisja z tym zrobi. Na razie liczymy, na ile pytań odpowiedziałaś. Jak myślisz, na ile?
2: 5.
0: Twoje zadanie to pobić Magdę, wczorajszą naszą uczestniczkę, która zdobyła punktów 2. Jak myślisz, masz ich więcej, tyle samo czy mniej?
2: No chyba więcej.
0: Sprawdzamy.
3: Chyba więcej, 7 pytań padło, 6 poprawnych odpowiedzi na twoim koncie i 6 punktów, no jesteś liderką.
0: No to Paulina, na razie rozwaliłaś system, muszę powiedzieć.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dobry wynik. 6 punktów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Paulina, między nami, trzymaj kciuki, żeby nikt cię nie pobił do czwartku, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli to ty będziesz najlepsza, jeśli to twoja punktacja zostanie zachowana do samego końca bez zmian, usłyszysz w czwartek, że lecicie z Małgosią do Amsterdamu poznać Harry'ego Stylesa.
2: Super, dziękuję.
3: A teraz mamy dla ciebie jeszcze najnowszy winyl Harry'ego Kills All The Time Disco Occasionally.
0: To co takiego już... jeszcze?
3: Kills All The Time Disco Occasionally.
0: Matko kochana, ja nawet nie wiem, czy bym to chciał, szczerze mówiąc.
3: Chciałbyś.
0: Ale Paulina, ty chcesz?
2: Chcę.
0: No, to jak chcesz, to masz w Radiu SK. Winyl dla ciebie, a w waszą stronę leci już Timbaland i Carrie Hilson. Za moment męskie granie orkiestra. To tegoroczne, najnowsze.

0: numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło, po drugie rodziców, jak sytuacja w domu. Aha. No i Grzegorz właśnie napisał, po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja, chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy. Think About Us to musi być Sonny Fodera w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: dzięki numeru Hello od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie zapowiada się ciepło, termometry wskażą około 21 kresek. Niebo będzie raczej pochmurne, więc słońce nie będzie nas zbytnio rozpieszczać. Wiatr umiarkowany, ale nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Deszcz raczej nie grozi.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
9: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
10: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
9: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak? W rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
8: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienie na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
11: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
8: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Pole-Regio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
12: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
8: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
13: SK Ostrzeszów News.
14: Marta Rajewska. Miasto jest już po przetargu. Teraz trzeba wybrać wykonawcę. Chodzi o przebudowę ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach. Wpłynęło 5 ofert, mówi burmistrz Patryk Jędrowiak.
15: Najtańsza trochę powyżej 4,5 miliona, najdroższa właśnie niespełna 6 milionów.
14: Miasto ma na to zabezpieczone 6 milionów złotych. To coś dla tych, którzy lubią kwiaty, sadzonki i drzewa. 17 maja w Ostrzeszowie odbędzie się

0: targ ogrodniczy. To wszystko na targowisku miejskim przy Łąkowej, początek o 9.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
2: W Radiu ESK!
3: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr. Obiecany będzie Millennium i Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
4: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: Struel w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie Was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Jadzio. Dzień dobry, pięknie,
1: dzień
0: witamy.
1: Dobry.
0: Cieszę się pani,
1: tak,
0: że zagra z nami pani w kolejną edycję Zabawy Co Pawełek trzyma w ręku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Doskonale. Pani Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka dzisiaj?
1: Widzę. No.
0: To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuście to wyrwali? Pewnie mnie.
0: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
0: nie
1: ja
0: robi się. Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży
1: Pawełku
0: przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
0: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
0: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za taski.
0: Ale... Zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, o, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej mnie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
0: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski, Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
2: Cześć.
0: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
0: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem, za pan brat.
0: No to super, nawet. To próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
2: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie Jadzia w coś.
1: Prostokątne.
2: Jakiś prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.
0: A, Arek, poszedłeś po zewnętrzu samochodu.
1: To miało być duże.
0: A my dzisiaj jesteśmy bardzo przebiegli i ten element jest ze środka samochodu, gdzieś z okolic silnika.
1: Tak.
0: W związku z tym zapraszamy serdecznie za moment was wszystkich na rundę drugą. Ja tylko zapytam, Pawełku, czy po naszym spotkaniu jest ci cieplej, czy chłodniej?
2: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
0: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
5: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
6: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.

0: pani Jadzia i Mosiman, Underneath the Blue.
1: To było Escalife Remix.
0: Niesamowiksuje Jadzia. 28 minut przed godziną 18. Pani Pawełku, moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot, Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element samochodu.
3: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz na to?
2: Jest prostokątne i to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać dzisiaj niezwykle poważnie, patrząc na reakcję pani Jadzi. Dzień dobry.
3: Nie, prawda. Halo?
4: Halo?
0: Kogo cześć. Witamy, cześć.
4: Cześć, Kamil z tej strony.
0: Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
0: No próbuj, dwa pytania możesz zadać, doprecyzowujące twoją odpowiedź.
4: Czy jest to może element, przez który przebiega woda lub płyn chłodniczy?
3: Na razie nie przebiega, ale żeby dobrze pracowało, to musi przebiegać.
4: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
0: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
0: Dokładnie. Pawełek jeszcze ma.
4: Dobrze, że lato jest. Dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
0: A to dokładnie. Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, oddzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
1: I co? Jak?
0: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
0: I powiedz, jakie to uczucie? Pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
1: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
0: Ja bym na twoim miejscu już planował sobie głowicę.

0: Majestigi, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie, no.
0: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, nie? Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: I po reklamie.

0: Na pewno dla nas nie wszystko jedno i absolutnie nie wszystko źle. Włączcie Radio SK i zapewnijcie sobie dostawę dobrego humoru także po godzinie 18, kiedy antenę przejmie Łukasz Zduńczyk i najlepsze hity na czasie. Dobry wieczór, dzień dobry, Łukaszu.
1: I najlepsze bilety będą, bo znowu mamy zaproszenia na koncert Maty na Narodowym.
2: A, ja Łukasz, ty kręcę. To szalony jesteś, naprawdę. No,
0: wszystko dla was. Bądźcie od 18 także z SK.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie będzie naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 24 stopnie, co oznacza ciepły wieczór. Na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca, więc warto przygotować się na zmienną aurę. Wiatr będzie słaby, nie przeszkodzi w planach na resztę dnia.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z Radiem SK żona Pawła Kozaneckiego. Łódzki adwokat ma prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
9: Jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
8: A przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumien na kółkach. Demi Moore czy Chloe Zhao wśród jurorów konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego. Filmowe święto zaczyna się za tydzień.
10: SK Sport News.
8: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrane z pary Arsenal Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Trwa zgrupowanie w Spale. Siatkarze przygotowują się do Ligi Narodów. Na miejscu jest już 20 zawodników.
10: SK Ostrzeszów News.
11: Marta Rajewska. I już jest gotowa nowa ścieżka rowerowa ze wzgórza Bałczyna w kierunku Krajowej 11. Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak.
12: Wartość inwestycji to niecałe 2,5 miliona złotych.
11: 60% to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Razem dla czystego Doruchowa. Pod takim hasłem mieszkańcy wspólnie posprzątają swoją miejscowość i każdy też może dołączyć. Wiosenne porządki już w czwartek od 13:00. Zbiórka przy szkole podstawowej.
13: Impreska.
14: Impreska. I już 3 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, już nam wystarczy. Już się dzisiaj napracowaliśmy, teraz sobie odpocznijmy. Oficjalnie odwołujemy ten wtorek, zaczynamy przyjemny wieczór z hitami na czasie. A do tych hitów na czasie, przypominam, dokładam podwójne zaproszenia na matę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i to się nazywa dobre granie na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy, gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami. Dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu, liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała, wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście, może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney, Polak i PZ już teraz.

0: Letka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła. Radio
2: SK. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
5: I po reklamie.

0: Juste, Jack Stel i John. To jest Radio SK, gramy hity na czasie, a wy liczycie, tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta?
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

z Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznicem, słuchajcie. To podobno ma bardzo dużo korzyści. Daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej. Odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani. I do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie.
7: Basia Żulew-Skolejnik, kłaniam się nisko i do kina was zabieram. Meldujemy się teraz w kinie Piast w Ostrzeszowie, który na dzisiejszy wieczór ma jedną, ale to jaką propozycję. 19.45 i Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Film, który w ostatnim czasie był wyjątkowo mocno promowany i wiem, że pierwsi widzowie są zadowoleni. Ten film grany będzie w ostrzeszowskim kinie Piast do czwartku, 14 maja. Szczegóły oczywiście na stronie kina, a my słyszymy się za godzinę.
8: Muzyką się żyje.
9: SK zabiera was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Jurek de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. Wystarczy, że udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie, a ja już za chwilę zadzwonię do kogoś z was w tej sprawie i nie jest to ostatnia okazja, by w Radiu SK zgarnąć takie bilety, bo rozdajemy je przez cały tydzień. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Siedlec, Sopotu, Uniejowa czy Ciechocinka. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych artystki, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na tym krążku jej tytułowy hit Błękit, będzie też Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Radia SK. W planach jest też wspólny numer z White'em 2115. Premiera tego hitu już w najbliższy piątek.
10: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
9: Słuchajcie, ja się domyślam, czemu Roxy Węgiel będzie grała aż tyle koncertów, prawie 60 w ciągu tego letniego sezonu, bo ona jakiś czas temu w naszym studiu powiedziała, że teraz z mężem szykuje się do budowy domu. O, no to te 60 koncertów na pewno się przyda. Łukasz Zdończyk, witajcie, ruszamy z hitami na czasie. No i zostańcie ze mną, bo za chwilę do kogoś z was powędruje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. No bo jak wiecie, najlepsza imprezka z Radiem SK, ale to nie będzie takie proste. Zamierzam zorganizować quiz wiedzy o Macie, o jego kawałkach.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić, niedoszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale napisałaś można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał. Jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.
0: Jakieś dzwoni papuga?
1: Na przykład.
0: Styl. Słuchaj, ale ty napisałaś, że znasz dyskografię Maty lepiej niż PESEL, to ja to sprawdzę. Znaczy nie będziesz recytowała swojego PESEL-u, ale tutaj mam 4 krótkie fragmenty kawałków Maty. Jeśli odgadniesz, to będzie fajna niespodzianka. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No skoro znasz Matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer 1.
2: Jak już to przesłuchałeś, bezki gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
1: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
2: Jadę na BMW, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po...
0: Po co jadą? Co to za kawałek?
1: Bombaj Szafir.
0: No
1: Szafir
0: oczywiście.
1: Się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.
2: Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam.
0: Z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku. Co to za numer?
1: Loret de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
2: Mówi, że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się cieszę, naprawdę.
0: Udało się. A kogo ze sobą zabierasz?
1: Mojego chłopaka, oczywiście.
0: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na Narodowy na Matę. Dobrej zabawy życzę.
1: Dziękuję pięknie, naprawdę.
0: Trzymaj się, Gabrysia, hej.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Radio SK. Gabrysia, czekaj, a lubisz Gipsa?
1: Lubię.
0: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na Matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz Gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: Z nami nie zaśniecie przed kolacją. Tu jest bas tak dobry, że aż głowa na zagłówku w samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Nowości ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich. Oskar Metka i wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

I tak się właśnie fajnie odpoczywa z wieczornymi hitami na czasie na antenie Eski. Nowy Teddy Swims, a ja was pytam, na co dzisiaj wieczorem liczycie? Dominik pisze, że on to liczy na to, że tym razem narzeczona nie wróci wcześniej z pracy, bo właśnie włącza konsolę i planuje sobie trochę pograć. A może ona by chciała z tobą trochę pograć, Dominik? Za chwilę gramy hit na czasie dla wszystkich, którzy teraz odpoczywają. I dla tych w pracy będzie m.in. imprezkowy Kungs na antenie Eski.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock.

0: Konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
4: Ostrzeszów na czasie.
5: Kasia Źródlewska-Lejnik, witam ponownie. W piątek, 8 maja w Ostrzeszowie kolejne spotkanie klubu filmowego w Centrum Kultury. O 19 będzie można zobaczyć film z 2011 roku Sunset Limited. Reżyserem jest Tommy Lee Jones i gra też on jedną z głównych ról. Jest to dramat psychologiczny, który jest taką trochę debatą filozoficzną na temat tego, co jest dobre, a co jest złe. Wstęp jest wolny, a szczegóły na stronie Centrum Kultury w Ostrzeszowie.
6: Muzyką się żyje.
1: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan. Ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet. A to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu. Między innymi PZ, White, BDOS 2115, Oki, Japson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbołagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być, razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca.
7: Impreska.
8: Impreska.
7: Impreska.
8: Impreska.
1: A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie. No i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a na dobry wieczór dorzucamy mocno imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na nowościach znamy, wiecie o tym doskonale, że jak SK coś zagra, to będzie to hitem. I teraz brytyjskie duo przejmuje naszą antenę. Producent D.O.D. i piosenkarka Hailey May, która nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i kiedyś pisała m.in. dla Davida Getty. Mają dla nas numer, który moim zdaniem idealnie pasuje do wieczornego biegania po parku. W samochodzie też się sprawdzi, bo to jest naprawdę dobre tempo. D.O.D. i Hailey May, Closure, już teraz.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie. Będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i po

0: Jutrze dużo tych biletów dla was. Mamy zgłoszenia darmowe na sk.pl. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert Światowej Gwiazdy.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

ten numer wieczorem brzmi jeszcze lepiej. Robi fajny klimat, można przy niej odpocząć. Amy McDonald z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takie osoby są obdarzone takimi cechami jak ugodowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

I tak właśnie będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba w Radiu SK. Lato nie stygnie. Lato się dopiero zbliża i mam kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21:00, czyli dokładnie za 5 minut drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, zapraszam na podsumowanie dnia. Sytuacja w lasach nie wygląda najlepiej. Jest bardzo sucho i o pożar naprawdę nie trudno. W nadleśnictwie Przedborów leśnicy już od kilku tygodni mają ręce pełne roboty, mówi leśnik Marcin Frąckowiak.
2: Prawdą jest, że mamy teraz taki bardzo newralgiczny okres w roku, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, ponieważ to jest pora, w której jeszcze część traw nie rozwinęła się, nie jest zielona, jest taka zasuszona, co stwarza takie dodatkowe zagrożenie pożarowe i dość wysokie ryzyko powstania pożaru. My jako lasy mamy dość dobrze zorganizowaną sieć wykrywania takich pożarów. Pełnimy już od 17 marca dyżury przeciwpożarowe. Obserwujemy i monitorujemy tereny leśne i w przypadku ujawnienia, zadymienia bądź zgłoszenia od osób postronnych podejmujemy stosowne kroki w celu likwidacji tych pożarów. Choć szczerze powiem, że dzięki tej dobrej sieci wykrywania tych pożarów, jeżeli mamy pożary, to są to pożary małe, zazwyczaj do pięciu arów, kilka arów powierzchni. Takich dużych pożarów już dość dawno u nas nie było. Cóż jeszcze, codziennie sprawdzamy wilgotność ścioły. Polska jest podzielona na takie pewne strefy i w tych punktach sprawdza się wilgotność ścioły, podaje się zagrożenie dla poszczególnych nadleśnic i na tej podstawie podejmuje się również decyzję o podjęciu dyżuru lub nie.
3: Jak to wygląda w nadleśnictwie Przedborów?
2: W nadleśnictwie Przedborów wygląda to w ten sposób, że od godziny 10 każdego dnia w tej chwili do godziny 18 pełniony jest dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Oprócz tego monitorujemy teren przy wykorzystaniem kamer. Istnieje taki system, który nazywa się Smoke Detection, gdzie kamery obserwują dany obszar i w przypadku wykrycia dymu same alarmują, że coś się dzieje. Korzystamy z własnych tutaj kamer będących na terenie Nadleśnictwa Przedborów, jak i również sąsiednich nadleśnictw, m.in. Antonina czy Staczanowa. Także też wspomagamy się, te kamery się widzą zazwyczaj, także mamy dość duży obszar terenu, który możemy obserwować.
3: Wspominał Pan o stopniach zagrożenia pożarowego. Jak to wygląda u nas?
2: To znaczy, wygląda to w ten sposób, że te stacje, które badają właśnie wilgotność ścioły, one podają też stopień zagrożenia pożarowego na dany dzień. No i to określa się w skali od 0 do 3, gdzie 0 to jest najmniejsze zagrożenie, trójka to już jest takie dość poważne zagrożenie. Z trójką zazwyczaj mamy do czynienia w okresach takich suszy, bardziej w okresie letnim, ale i teraz już zdarzało się, że był drugi stopień zagrożenia pożarowego.
3: A teraz w takim razie kilka praktycznych wskazówek do spacerowiczów. Jeżeli my wybieramy się do lasu, to czego nie wolno nam robić, żebyśmy tego pożaru sami też nie wzniecili?
2: Przepisy mówią dość jasno, że w ogóle na terenie leśnym nie wolno używać ognia otwartego, przy czym powiem, że papieros też jest uznawany za ogień otwarty, jak również w odległości 100 metrów od lasu też to jest zabronione. Wyjątkiem są miejsca specjalnie tego przeznaczone i my takie miejsca też jako leśnicy wyznaczamy w terenie. Zwykle są to takie miejsca w kontekście turystycznym, gdzie znajduje się miejsce na ognisko, gdzie można sobie, że tak powiem, to ognisko rozpalić, oczywiście za zgodą służb leśnych. Natomiast może się zdarzyć, że dojdzie do jakiegoś przypadkowego zapruszenia ognia. Niekiedy może się to zdarzyć nawet od zwykłego samochodu zaparkowanego gdzieś właśnie w pobliżu suchych traw. Bywały przypadki, że od katalizatorów, ponieważ tam jest wysoka temperatura, dochodziło do zapłonu traw, a następnie do jakiegoś pożaru.
3: To jeżeli zdarzy się już, że ten ogień zaproszony, jak powinniśmy zareagować? Co w pierwszej kolejności my możemy bądź musimy zrobić?
2: Trudno tak powiedzieć. Każdy obywatel, że tak powiem, ma obowiązek alarmować, jeżeli zauważy jakikolwiek pożar, nie tylko pożar lasu. Natomiast wiemy, że dla nas najważniejsze jest nasze życie i zdrowie, więc jeżeli zauważymy taki pożar w lesie, to przede wszystkim powinniśmy powiadomić straż pożarną. I resztę czynności już tam podejmuje wówczas straż pożarna, jeżeli przyjedzie. My możemy jakoś zabezpieczyć teren w sensie takim, że jeżeli możemy, to żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego ognia, ale tak jak mówiłem, najważniejsze jest nasze życie i zdrowie, więc tu też ostrożnie, żeby nie ryzykować.
1: Leśnicy podkreślają, wystarczy iskra i ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, dlatego trzeba uważać. Nieprezentowane dotąd akty Tadeusza Kolisiewicza będzie można zobaczyć w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.
4: Muzeum szykuje się do wystawy akty Kolisiewicza. Co to będzie za wystawa?
5: Wystawa Kolisiewicz Akty będzie się kręcić wokół nagości. Wiadomo, że ten temat nagości należy do najbardziej ekscytujących motywów w kulturze już od tysiącleci. Kolisiewicz narysował najwięcej aktów po 60 i 70 roku życia. Nie sposób opowiedzieć o ich pięknie, zresztą nie o to chodzi, bo chciałabym, żeby Państwo w jak najszerszym gronie te rysunki i te grafiki zobaczyli na żywo, ale mogę powiedzieć, że intrygującą tajemnicą jest dla nas do dziś, kim są te dziewczyny z portretów. Nie wiemy, kogo Kolisiewicz rysował, nie znamy imion tych dziewcząt, nawet nie możemy określić ich pochodzenia etnicznego, dlatego że często Kolisiewicz pozbawiał je rysów twarzy. Można domyślać się, że część ze sportretowanych kobiet to modelki, które pozowały do aktów na zajęciach na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie Kolisiewicz najpierw studiował, a później przez długie lata był wykładowcą i nauczycielem grafiki warsztatowej.
3: Ile tych rysunków zachowało się i czy to są te teki, które były już w zasobach, czy skądś jeszcze te rysunki tutaj trafiły, bo generalnie tą warszawską, cały zasób warszawski macie tutaj w swoich rękach.
5: Tak, większość z tych prac, które zaprezentujemy na wystawie, pochodzi właśnie z tej kolekcji prac Tadeusza Kolisiewicza z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. I to jest około 140 prac, rysunków, grafik i szkiców, ale wypożyczamy też prace z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz z kolekcji prywatnych Jacka Łozowskiego z Wrocławia i Radosława Gąsiora z Kalisza.
3: Jak Kolisiewicz przedstawia te kobiety? Czy one są rzeczywiście jakby pozbawione też takiej sensualności, żebym nie powiedziała seksualności? Czy ta kolisiewiczowska kreska słynna jest widoczna i ten zarys kobiecego ciała widoczny na tych pracach?
5: Bywa bardzo różnie. Proszę się nie zdrażać, bo nie są to w żaden sposób wulgarne przedstawienia. Są rysowane bardzo delikatną kreską. Takim już kanonicznym określeniem jest piórko Kolisiewicza, oznaczające taką subtelność i delikatność. Ale jeśli chodzi o sam charakter rysunków, niektóre są rzeczywiście bardziej erotyczne, inne są intymne w ten sposób, że na przykład pokazują relacje, bliskość relacji matki z dzieckiem. To są bardzo różne przedstawienia.
3: Ja bym jeszcze poprosiła o parę słów odnośnie tej pracowni Kolisiewicza, która znajduje się tutaj w muzeum.
5: Pracownia, którą pokazujemy przy ulicy Kościuszki 12 na wystawie stałej Tadeusza Kolisiewicza, jest zrekonstruowana z oryginalnych elementów, które Kolisiewicz miał w swojej pracowni w mieszkaniu w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej w Śródmieściu, gdzie mieszkał przez 30 ostatnich lat swojego życia, ponad 30 ostatnich lat. I na mocy testamentu Kolisiewicza po jego śmierci w 1988 roku tutaj do Kalisza, do jego rodzinnego miasta, całe wyposażenie tej pracowni zawierające ponad 1000 jego prac właśnie tutaj trafiło i od kilku lat możemy oglądać je tutaj w gmachu głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ulicy Kościuszki 12.
3: Czy o jakieś elementy się wzbogaciła ta pracownia w tej chwili, ta rekonstrukcja tej pracowni, czy nie, czy ona jest stała od samego początku?
5: Rekonstrukcja pracowni jest stała, natomiast kolekcja prac Tadeusza Kolisiewicza nadal tutaj jest budowana i nowe zakupy cały czas są tutaj dokonywane. I Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej posiada największy zbiór prac Tadeusza Kolisiewicza. Często gościmy tutaj gości przede wszystkim ze środowiska warszawskiego, bo jednak Kolisiewicz przez większość swojego zawodowego życia związany był z Warszawą i często to środowisko warszawskie tutaj do Kalisza zagląda, zwłaszcza odkąd ta stała galeria jego prac jest tutaj prezentowana.
4: A czy coś w ostatnim czasie dokupiliście do tych kolekcji?
5: Tak, najnowszy nasz zakup to drzeworyt z lat 20. Bardzo wczesna grafika Tadeusza Kulisiewicza, przedstawiająca świętego Sebastiana. Również nago. I ta grafika też będzie prezentowana na wystawie Kulisiewicz Akty. Święty Sebastian.
4: Skąd ją macie? Gdzie kupiliście?
5: W domu aukcyjnym.
4: W domu aukcyjnym? Jak dawno?
5: Kilka miesięcy temu.
1: Mówi Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. A wystawa potrwa od 16 maja do końca wakacji. Poleca Radio SK. I zmieniamy temat. Szpital w Wolicy, częścią Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu? Tego nie wyklucza Urząd Marszałkowski w Poznaniu, któremu obie placówki podlegają. Lecznicy w Wolicy, jedynej w regionie dla pacjentów z chorobami płuc, nie spina się budżet. Dlatego marszałek prowadzi kontrolę. Skutkiem może być zmiana zarządzania. Na dziś jednak decyzji wiążących nie ma. Ekologia w formie zabawy i nagrody dla najmłodszych. To wszystko już w sobotę w parku imienia Jana Pawła II w Ostrzyszowie. Miasto zaprasza na ekopiknik. Będą ekowarsztaty i nie tylko.
3: Nasz piknik ekologiczny organizujemy w tym roku 9 maja i rzeczywiście jest on zwieńczeniem corocznej akcji sprzątania świata, ale także takim małym podsumowaniem innych inicjatyw ekologicznych. Zapraszamy serdecznie wszystkich, całe rodziny, dlatego że z jednej strony na miejscu dostępne będą warsztaty takie jak przerabianie ubrań, szycie ubrań, robienie budek lęgowych czy pięknych kompozycji kwiatowych, ale także taka mini gra terenowa dla dzieci, przez którą będą przechodzić, zdobywając kolejną ekologiczną wiedzę, a zdobywając punkty później także otrzymają jakieś słodkości czy drobne upominki. Spotykamy się w parku Jana Pawła II, tam na miejscu dostępne będzie dużo stoisk i stanowisk rowerowych, gastronomicznych, ale także właśnie warsztatowych.
1: Mówi Maja Jambroszy z urzędu. Początek w sobotę o 15:00. Gry na fortepianie najczęściej chcą uczyć się uczniowie w szkole muzycznej w Ostrzeszowie, tak wynika z danych szkoły. Instrument ten od lat cieszy się największym zainteresowaniem, mówi dyrektor Mirosław Zając.
6: Cieszę się, bo utrzymuje się od wielu, wielu lat fajny poziom i chęć i zainteresowanie instrumentami dętymi. To jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Zresztą no, chyba wszyscy wiedzą, no, większość orkiestry ostrzeszowskiej dęty to są nasi absolwenci, prawda? Także też to o czymś świadczy, z tego co wiem, pozakładali również orkiestry i w Mikstacie chyba jest i w Marszałkach, chyba to wszystko są nasi absolwenci, którzy kończyli naszą szkołę na instrumencie dęty. Także to też to świadczy o tym, że my jesteśmy w tym środowisku potrzebni po prostu. Dajemy możliwość rozwoju tym dzieciom, dajemy później jak gdyby możliwość tworzenia właśnie tej kultury, może to i niszowa kultura, nie wiem, ale bardzo istotne w tych wszystkich czy w miastach malutkich, czy na wioskach, to jest bardzo, bardzo istotne. I są ludzie, którzy się na tym znają, którzy mają pasję i to jest cudowne. Powiem, dodam tylko tyle, że mamy tutaj kilkoro uczniów, gdzie chodzi już trzecie pokolenie, proszę. Trzecie pokolenie. Także to też o czymś świadczy. Mamy absolwentów, którzy zdawali drugi raz na inny instrument i ciągną normalnie, cały cykl muszą przejść i ciągną drugi instrument. No to tylko się cieszyć.
1: A jeszcze do 28 maja potrwa nabór na nowy rok szkolny. Bezdomnych psów w Ostrzeszowie praktycznie nie ma, przekonuje Straż Miejska. Coraz więcej zgłoszeń dotyczy za to kotów. Chodzi głównie o zwierzęta wolno żyjące i te chore, mówi komendant Straży Miejskiej w Ostrzeszowie Sławomir Grzegorowski.
7: Mamy zgłoszenie teraz, jak dużo się co do psów samych, nie. Może muszę z przyjemnością powiedzieć, że co do psów są zgłoszenia dotyczące psów, które zabłąkały się. Nie są, nie ma dużo bezdomnych psów. Są psy zabłąkane, gdzie tam ktoś z właścicieli zaniedbał pewnych tych obowiązków. Z reguły są ustalani właściciele, którzy odbierają te psy. Oczywiście za to jest w zależności, powiedzmy, od oceny funkcjonariusza na miejscu, czy ukaże mandatem za typowe zaniedbanie, czy pies ucieknie, nie wiem, przypadkiem, ktoś przypadkiem tworzy furtkę. Mamy zgłoszenia dotyczące teraz kotów. Dużo mamy z kotami. No, ustawa o ochronie zwierząt mówi wyraźnie, że kot jest zwierzęciem wolno żyjącym. Gmina jako tako z ustawy ma obowiązek opiekowania się chorym i zwierzętami, czyli także kotami chorymi. I wtedy, jeżeli taki kot gdzieś się znajduje, mamy zgłoszenie od kogoś, to wtedy zgłaszamy to weterynarzowi, mamy umowę z weterynarzem. Ten kot jest podleczany, że tak powiem, podleczany. Jeżeli uda nam się znaleźć wolontariusza, mamy kilku takich, kilka osób, społecznych opiekunów kotów, to osoby tymi kotami z reguły zajmują się przez chwilę i po wyleczeniu te koty są, powiedzmy, wypuszczane ze swojego środowiska. Nie?
1: Takimi wolno żyjącymi kotami zajmują się też społeczni opiekunowie i jest ich kilkunastu. Sadzonki, nasiona, drzewa, krzewy, a także kwiaty i warzywa – to wszystko będzie dostępne podczas targu ogrodniczego. Ten odbędzie się 17 maja na targowisku miejskim przy ulicy Łąkowej, początek o 9. A teraz przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Za miesiąc Mistrzostwa Europy w lipcu Polski Mateusz Dellinger i Martyna Świerczyk, strażacy z PSP w Ostrowie, rozpoczynają sezon Mistrzostw Firefighter.
8: Nasze pierwsze starty rozpoczynają się już w czerwcu. Zaczynamy, można powiedzieć, tak zwane z grubej rury, bo to już zaczynamy od Mistrzostw Europy. Nie mieliśmy niestety możliwości jakiegoś przetarcia przed tymi Mistrzostwami Europy na innych zawodach, także startujemy od razu z wysokiego szczebla. Zawody Mistrzostwa Europy rozpoczynają się od 1 czerwca do 6 czerwca. Mistrzostwa Europy odbywają się w Hanowerze. Co dalej? Następnym punktem są oczywiście też bardzo ważne zawody tego typu i one są Mistrzostwami Polski, gdzie się odbywają w Rzeszowie.
9: Jak wyglądały przygotowania? Jaką osobie macie opinię przed zawodami? W jakiej kondycji jesteście?
8: My opinię zawsze mamy bardzo dobrą. Bardzo dobrze się przygotowujemy. Nadal się przygotowujemy do tych właśnie do startów. Pozostał miesiąc intensywnych treningów. Mamy nadzieję, że wszystko wypali.
9: Jak wyglądają takie treningi? Nosicie na przykład, nosisz panią Martynę na rękach?
8: Panią Martynę niestety na razie nie noszę na rękach. Ani ją nie ciągnę, ani z nią nie robię. Ale treningi są intensywne, mocne. Także mamy nadzieję, że będzie przypływ mocy akurat na zawodach.
9: Konkurencja w tych zawodach chyba co roku jest coraz większa, mam wrażenie.
8: Tak, tak. Właśnie na Mistrzostwa Europy sami byliśmy zdziwieni, bo można powiedzieć, pakiety startowe rozpłynęły się bardzo szybko. 2 dni wystarczyło i wszystkie bilety wyprzedane.
9: Jak przygotowania? Jaka kondycja?
10: Jest intensywnie. Przygotowujemy się już od zimy. Już wchodzimy w taki okres przedstartowy, gdzie jest coraz więcej elementów tego toru. Jest ciężko, no ale takie są właśnie te zawody, że musi być ciężko na treningach, żeby było lekko na torze.
9: No właśnie, ubiegły sezon był bardzo dobry, były medale, było dużo fajnych momentów. Jakie macie plany na ten i ambicje na ten sezon?
10: Rozpoczynamy od Mistrzostw Europy w Hanowerze, później Mistrzostwa Polski. Pewnie zdarzą się jakieś starty za granicą, jeszcze do końca nie wiemy, w ilu to będzie miejscach. No i myślimy, i będzie to dla nas na pewno najważniejsze, żeby lecieć na Mistrzostwa Świata po raz kolejny do Stanów Zjednoczonych.
1: Mówią strażacy, a głównym celem są Mistrzostwa Świata, które jesienią odbędą się w USA. I pozostajemy w Ostrowie. 4. charytatywny kiermasz książki dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie już 14 i 15 maja w Bibliotece Głównej przy Wolności. Zasada jest prosta. Wybieramy książkę i płacimy do puszki. Tytułów i gatunków ma być sporo. Kiermasz organizuje Ostrowskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, co słychać w Ostrzeszowie, a także w regionie, to zerknijcie też na naszą stronę w necie sk.pl. Do usłyszenia.
0: SK Ostrzeszów News.
11: Jagoda Mosztan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. To wczesnośredniowie.

0: tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastu, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I, tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski, no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Tyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część, gdzie zabytków zakopali. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń tych mocy. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieje przestrzeń. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
1: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
0: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. Znaczy kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku, niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba, wapno zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca, strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, w środku jest przyjemny chłód. Tylko ten chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lodówką.
2: A ta chata tutaj pierwsza?
0: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma, ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. Leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było szacować temperaturę. A jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejskich. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
1: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
0: Tak, mamy tutaj, tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w

0: kierunku zagnieć zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodowlę hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowieczne metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. To dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc no, tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
1: Jeszcze po drugiej stronie zawodzia, co tam się
0: przejdziemy,
1: znajduje?
0: Przejdziemy. Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był pewnie prosty w tamtym czasie. No i ten most no, był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród. A zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. Dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak to budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować, wcześniej chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zdobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesnośredniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego. Do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale Kościół Świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesnośredniowiecznych, bo to z reguły tak działało. Jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoły. Wiemy również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta. No bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego Świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga Świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół Świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć tą dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosty. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, okazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatni koryto Krosny w tamtym miejscu. A sama wieża też jeszcze jest istotna rzecz. No dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takiej, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezione tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym, takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Ma to zapewnić bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim to nie to.
2: Po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny.
3: SK Ostrzeszów.
2: Były kolarze i wyklejanki Szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną znakomitą wystawę w Muzeum w Lewkowie. Prace trwają już od wielu tygodni, a wernisaż wystawy zaplanowano na 23 maja. Będą to prace znakomitego polskiego malarza, a także rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego, który również pisał ikony, Jerzego Nowosielskiego. Ale to nie wszystko, bo w przyszłym roku muzeum planuje wystawę związaną z Andrzejem Wajdą.
4: To jest takie trochę jak Szymborska, nie? Taka lokomotywa wystawcza tego roku.
5: Troszkę tak. Szymborska dała nam takiego kopa i dopiero po czasie zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo wyjątkową w skali również Wielkopolski wystawę udało nam się zorganizować. Że nie dość, że byliśmy jedynymi, że odpowiadaliśmy na pytania, o których nie miałam pojęcia, że ludzie sobie ich nawet nie stawiają, że nie mieli pojęcia, że Wisława Szymborska to nie tylko znakomita poetka, noblistka, redaktorka również wcześniej, ale że miała również tą swoją pasję, jaką były wyklejanki i wycinanki. I to zaczyna mi się podobać, że gdzieś Muzeum w Lewkowie ma prawo być kojarzone dzięki swojej działalności z takimi unikatowymi, ciekawymi wystawami, które również pozwalają poznać nowe rzeczy bez wyjeżdżania daleko do dużego miasta, które gdzieś w jakiś ciekawy sposób opowiadają o ludziach, czasem związanych z Wielkopolską, no bo urodziła się jednak gdzieś tutaj, albo gdzieś z ludźmi ważnymi dla rozwoju kultury w kraju. I pracujemy nad dwiema takimi wystawami, które spalają naszą potężną energię, już nie pozwalają spać po nocach, ale też dają chyba ogromną satysfakcję, ponieważ już od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego. Wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum Kul, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użycza nam Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów, to jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy, po to jesteśmy.
4: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
5: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć i dlatego już, mimo że mamy mnóstwo roboty z Nowosielskim, biegamy już po Polsce i załatwiamy na kolejną wystawę, która również będzie jedyna w Wielkopolsce. W 2027 roku będziemy mieć pracę Andrzeja Wróblewskiego, ale łączymy je z Andrzejem Wajdą. I tu chcemy Państwu trochę...
4: Dwóch Andrzejów W.
5: Już taką wystawę kiedyś zrobiła Anda Rotenberg, ale jak wiadomo, po dobrych dobrze kopiować. I to są panowie, którzy są mniej więcej w tym samym roczniku. Wajda jest rok starszy. Wróblewski będzie w przyszłym roku miał 100-lecie urodzin i 70. rocznicę śmierci, ponieważ zmarł niezwykle młodo. Też do tej pory nie było tego typu wystawy w Wielkopolsce, a chcemy ich połączyć, bo oni razem studiowali na ASP w Krakowie. I to patrząc na twórczość Wróblewskiego, Wajda powiedział, nie jestem dość zdolny, idę na zupełnie inny kierunek, bo nigdy nie będę Wróblewskim. On już maluje tak, jak ja bym chciał malować, a nie dosięgnę. Dlatego...
4: Został
5: znakomitym reżyserem, ale jak chcemy też to pokazać, że Wajda w swojej twórczości pokazywał wystawy Wróblewskiego, które sam tworzył na potrzeby na przykład filmu Wszystko na sprzedaż. Także wydaje mi się, że to są na tyle ciekawe rzeczy, o których możemy mówić kolejnemu pokoleniu, bo być może starsi już to wiedzą, ale żeby przyciągnąć młodych na tą wystawę, to na wystawie Wróblewskiego chcemy zrobić tyflografię, chcemy puścić w słuchawkach dzienniki młodego Wróblewskiego. On ma takie same wątpliwości jak my. Co warto, czy trzeba iść w twórczość, czy lepiej zarabiać, jak żyć. To są pytania, które można sobie stawiać, więc wydaje mi się, że te wystawy, mimo że ci autorzy dawno temu, 100-lecie urodzin, to jakby problemy zostają te same. A przy okazji obcujemy z niezwykle bardzo dobrą sztuką, albo niedobrą. To warto przyjść i zobaczyć. Ale podejmujemy ten wysiłek. Cieszę się, że mam zespół, któremu się chce w takie trudne rzeczy, bo to są trudniejsze rzeczy niż wystawienie fotografii w parku, tak? Wydrukowanie zdjęć w parku i zaproszenie na tego typu wystawę. Ale tych wystaw mamy 11 i tak coraz bardziej dojrzewam do tego, że jedna powinna być w roku taka długa i mocna.
2: Mówi dyrektor muzeum Sylwia Nowicka, a medialnym partnerem wystawy prac Nowosielskiego jest Radio SK.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Ponad 13 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów to kobiety. I teraz coś specjalnie dla Was. Rozmawiamy dziś z coachem Anetą Pawlarczyk-Świtoń. Będzie o pieniądzach, ale na luzie. Jak ogarnąć domowy budżet, nie zwariować i nawet polubić finanse bez stresu, za to z konkretem. Posłuchajcie.
6: Zawsze zaczynam, kiedy rozmawiam o budżecie domowym z kobietami, to zaczynam w ogóle od stwierdzenia faktu, że my też potrafimy się nim zajmować. Ponieważ w naszym kraju jakoś tak pokutuje trochę taki trend, że to mężczyźni zarabiają, że oni lepiej zarządzają finansami, że oni mają te ścisłe umysły matematyczne i tak dalej, i tak dalej. A ja uważam, że my jesteśmy całkiem niezłe w te klocki i tak naprawdę właśnie trochę wiedzy, trochę umiejętności, trochę nawyków, trochę ćwiczenia takiego, że tak powiem, na żywym organizmie, daje już nam podstawę do tego, żeby naprawdę dobrze zarządzać własnymi finansami. I od tego bym zaczęła, że trzeba sobie zadać w ogóle pytanie w głowie, tak? Czy ja chcę zarządzać swoimi finansami, czy ja mam otwartość na to, żeby tego spróbować i też czy mam głęboko gdzieś przekonania, które mnie blokują. To jest takie pytanie dosyć trudne dla siebie samej, ale jeśli chcemy naprawdę zarządzać swoimi finansami, a coraz częściej kobiety muszą zarządzać same własnymi finansami, ponieważ coraz częściej zostają same z różnych powodów, czy to jakieś śmierci, czy wypadków, czy rozwodów, czy po prostu żyją w partnerstwie i potem po prostu się to jakoś rozchodzi i zostaje kobieta najczęściej sama, jeszcze z dziećmi, no to wtedy faktycznie ta wiedza jest jej niezbędna i wtedy najszybciej się jej uczymy. To tak trochę na przekór, no ale tak to wygląda, że jak człowiek jest zmuszony do nauki czegokolwiek, no to wtedy musi się jej tego nauczyć, więc przychodzi to jakby trochę łatwiej. Ja zachęcam do tego, żeby nauczyć się tego dużo szybciej, nie czekać na jakieś takie dramatyczne wydarzenia, bo po co? Samo zarządzanie finansami własnymi to jest duża frajda i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne, żeby tego w jakiś sposób nie ogarnąć. Wracając do Twojego pytania, co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest zadać sobie też pytanie, ile ja w ogóle zarabiam. Bardzo często kobiety nie rozróżniają, mężczyźni też, ale no mówimy tutaj dzisiaj o tym, że to skierowane będzie dla kobiet, więc pozwolisz, że będę mówić też dla kobiet. Ale to nie jest tak, że generalizujemy. Po prostu mężczyźni też czasem mają z tym problem. Często jest tak, że po prostu ta wypłata wpływa na konto i nie zastanawiamy się, ile tak naprawdę nam zabierają tych składek. I to jest pierwsze, tak? Dowiedzieć się samej dla siebie, ile ja zarabiam, jakie właśnie są odprowadzane składki, czy są odprowadzane składki na przykład jakiegoś dodatkowego, znaczy czy mogę sobie odkładać jakieś składki dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, czy jakieś zabezpieczenia w państwowych funduszach jakichś inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Dwa, no to jest przyjrzenie się temu budżetowi, tak? Czyli tak naprawdę praca własna i to taka dobre 3 miesiące trwająca, to jest praca nad tym, żeby naprawdę zainteresować się tym, gdzie uciekają nasze pieniądze. Bo często tylko słyszymy, Boże, dopiero była wypłata, już nie mam, tak? Albo gdzie one są, te pieniądze? To są najczęstsze pytania, tak? No, życie nasze jest coraz droższe, nie oszukujmy się, to chyba wszyscy zauważają i wszyscy to powtarzamy w kółko i słychać to gdzieś tam rozmawiając w towarzystwie, że takie zwykłe potrzeby codziennego dnia gdzieś tam rosną. Więc tym bardziej dobrze jest zarządzać, zainteresować się tym swoim finansami i nimi dobrze zarządzać. Dlatego taka prawdziwa 3-miesięczna praca, przeglądanie każdego wydatku, najlepiej zbierać paragony. Są aplikacje do tego. W banku też najczęściej w bankach są już te takie, nie wiem czy to jest aplikacja, ale jest taka funkcja w banku, że można sobie samemu podzielić wydatki. Tak? Wpisuje się od 1 do 30 kwietnia, tak? I on pokazuje, że na zakupy tyle, tyle, na jakieś rozrywki tyle, tyle i tak dalej. To może zrobić dla nas właśnie taka funkcja, ale dobrze jest też fajnie, dobrze jest to zrobić samemu, dlatego że jak się samemu coś zrobi, samemu się to napisze, samemu się to przeczyta, samemu się na to spojrzy, tak trochę obiektywnie, to, no to, to tak do nas dociera wtedy, nie? I sobie i się zastanawiamy, czy ta 10 kawa na mieście była nam potrzebna, czy możemy sobie kupić kubek termiczny za 60 zł, czy za 100 zł, taki już bardzo wypasiony. I po prostu te kawy nam się zwrócą, tak, po którymś tygodniu. Więc ja zachęcam do własnoręcznej pracy, no bo ona jakby też współgra z nami, tak? My wtedy też widzimy, czy te zakupy były konieczne, czy mogliśmy inaczej sobie zaplanować zakupy i tak dalej. No i to jest taka naprawdę bardzo, może nie trudna, ale taka angażująca praca. Tak jak wspomniałam, te paragony, to jest też fajne. Można sobie po prostu, my często płacimy kartą, tak? Najczęściej teraz ludzie płacą kartą, więc bardzo często nie zwracamy uwagi, na co idą te pieniądze. Więc jeśli mamy paragon, zbieramy do jakiegoś słoiczka, pudełeczka, czegokolwiek i wtedy na koniec miesiąca siadamy, robimy sobie randkę z naszymi finansami i przeglądamy dokładnie tak samo, jak właśnie te funkcje w banku, tak? Rozkładam sobie wydatki na spożywcze, wydatki na rozrywkę, wydatki na jakieś kształcenie dzieci dodatkowe, tak? Typu korepetycje, zajęcia sportowe i tak dalej, własne pasje, bo to też jest ważne. No i te obowiązkowe opłaty, tak, które wszyscy mamy. I to wtedy nam daje obraz. No i wtedy trzeba się zastanowić, nie? Czy to, co robimy i to, co widzimy na tych kartkach, czy w tych funkcjach, w tej funkcjonalności w banku nam odpowiada. My jesteśmy z tego zadowoleni, to jest okej. Okay. Ale jeśli nie, jeśli się z tym nie zgadzamy i chcemy coś zmienić, no to wtedy trzeba zrobić ten pierwszy krok, tak? No i zacząć coś zmieniać. Najłatwiej jest właśnie zredukować te tak zwane małe wydatki. One się tak ładnie nazywają właśnie wydatki na kawę, dlatego że to są takie tu 10 zł na kawę, 10 zł na ciastko, 15 zł na coś tam i to takie 10, 10, 10, 10, a za chwilę to wychodzi, tak? Ja nie mówię, żeby sobie tego odmawiać, bo to nie o to chodzi, tak? Pamiętajmy też, że to jest też takie przekonanie, które często musimy sobie przepracować, że my zarabiamy po to, żeby się cieszyć z tych pieniędzy. Wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że dobra, ja tylko zarabiam tyle, żeby przeżyć, bo są takie sytuacje. Ja się z tym zgadzam i też jakby no, nie mamy na to często wpływu, chociaż no, jest też tak, że możemy się zastanowić, czy możemy, nie wiem, zmienić pracę, czy możemy dodatkową pracę mieć, czy możemy, nie wiem, sprzedawać na przykład swoje ubrania, żeby jakieś drobne finanse zdobyć dodatkowo. No nie wiem, no w dzisiejszych czasach jest tych możliwości sporo, co nie znaczy, że nie ma takich sytuacji, że faktycznie ludzie żyją od pierwszego do pierwszego. Jest ich sporo, więc jakby, więc tutaj nie mamy też jakby pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. No i tak, no to jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam, zaczynamy od małych kroczków, czyli od wyeliminowania tych małych przyjemności. Po drugie, tak naprawdę też powinniśmy sobie zacząć planować swój budżet, tak? Czyli jest taka metoda, która dzieli budżet na 6 części i to jest tak, że się dzieli właśnie na pierwsze to jest w ogóle ta wielka, największa pula, która jest przeznaczona na tak zwane życie, czyli wszelkie opłaty, typu czynsze, podatki, ZUS-y, telefony, paliwo i no, rzeczy, których po prostu musimy, za które musimy zapłacić. Chociaż paliwo jest też takim fajnym przykładem na to, że można też zaoszczędzić wydatki na paliwo, dlatego że często my po prostu wsiadamy w samochód z nawyku i z wygody, a możemy przejść się kawałek do sklepu, dla zdrowia choćby, możemy przejechać rowerem, możemy, nie wiem, no po prostu możemy ten samochód zamienić jednak na jakiś inny środek transportu, co może nam sprawić też właśnie radochę, bo można, nie wiem, przejechać się do innego miasta pociągiem i dziecko będzie widziało, że jest w ogóle pociąg, bo często teraz, to jest tak rzadki teraz środek transportu w niektórych przypadkach, że naprawdę jest frajdą dla dzieci, więc można się też zastanowić, tak, czy faktycznie to paliwo jest takim bardzo niezbędnym. Nie mówimy tutaj o przypadkach, gdzie trzeba dojechać ileś kilometrów do pracy i to jest niezbędne, to oczywiście nie ma w ogóle dyskusji. No ale często sama jestem takim przykładem, że mam 5 minut, a też jeżdżę samochodem, no też bym mogła zaoszczędzić, więc trochę muszę siebie też zmobilizować tutaj. Ale to tak, no ja jestem takim właśnie przykładem, więc myślę, że takich jest też tysiące. No to są właśnie takie małe rzeczy, które warto też jakby przy samym planowaniu już i rozpisywaniu tych, no bo wiadomo, no ale właściwie przy wszystkich możemy się zastanowić, bo teraz tak sobie pomyślałam, że kredyt jest tak takim stałą. Ale też warto na przykład pójść, jeśli mamy wysokie kredyty, albo hipoteczny jeden, albo więcej takich jeszcze tam, można też pójść do doradcy finansowego do banku i zapytać na przykład o jakieś konsolidacyjne, o jakieś rozłożenie tego. Nie znam się do tym do końca, więc nie będę tutaj też rzucała jakichś haseł, żeby nie zrobić nie wiadomo, znaczy żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale wiem, że są takie możliwości. Posłyszałam już o tym w wielu przypadkach, więc też warto się zainteresować, czy coś z moim kredytem w ogóle mogę zrobić. Więc tak naprawdę z każdym takim punktem naszego budżetu możemy się chwilę zastanowić, czy da się coś zmienić.
5: Czyli tak naprawdę umiejętne zarządzanie swoim budżetem to często po prostu zmiana nawyków?
6: Najczęściej tak, dlatego że zakładamy, że nam się nie podoba, co to teraz widzimy po naszej analizie, tak? Po takim naszym wewnętrznym audycie. Więc żeby było lepiej, no to musimy coś zmienić, tak? A żeby coś zmienić, no to zmieniamy to, co do tej pory robiliśmy złego, tak? Czyli właśnie tak jak mówię, ta przysłowiowa kawa na mieście, ten transport ciągle samochodowy, tak? To są jakieś wydatki typu, to tutaj jest jeszcze głębsze podłoże, dlaczego tak robimy, ale te zakupy takie na poprawę humoru, a to sobie kupię nową torebeczkę, to pewnie jutro będę się czuła lepiej, gwarantuję, że nie. Czujemy się chwilę, 5 minut dobrze, ale na drugi dzień już mamy podwójne złe samopoczucie, ponieważ wydałyśmy kasę, której na przykład nie była przeznaczona na torebkę, a nie wiem, mieliśmy ją odłożoną, mieliśmy składać na wczasy, tak? I nie poprawił nam się humor z tego powodu, który był wcześniej, tak? Czyli, nie wiem, zła atmosfera w pracy, tak? Jakiś tam natłok obowiązków, albo nie wiem, ktoś pokłóciłam się z przyjaciółką, tak? To ja sobie teraz pójdę i kupię fajną sukienkę, bo to mi poprawi humor. Spoko, jak poprawia, ale najczęściej jednak nie. I tak jak mówię, to się potem kumuluje, bo znowu mam wyrzuty, że jednak wydałam kasę, której nie mam. To też trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ten sposób reaguję, poprawiając sobie humor. Stąd wynika to, że na przykład spacer nie poprawi mi humoru, a zakup mi poprawi humor. No ale to już tam głębsze tematy, nie będziemy w to wnikać. Jeśli chodzi o nawyki, to tak jak mówiłam, to właśnie i to jest jeden z nawyków, czyli trzeba się zastanowić, czy ja te impulsywne kupowanie tak zwane, to jest właśnie wynikające z tego, że ja nie potrafię sobie inaczej ze stresem poradzić albo ze smutkiem, tak, ze złością. Więc trzeba po prostu cała praca nad tym wszystkim, to jest cała praca nad sobą tak naprawdę. Przyglądanie się temu, dlaczego ja wydaję pieniądze, których nie muszę, bo wtedy konsumpcjonizm jest mega rozwinięty. Coraz częściej ludzie dochodzą do tego, że to jednak nie jest nic dobrego i są takie przebłyski, że wracamy jednak do prostoty i do takiego prostszego życia i cieszenia się z mniejszych rzeczy, małych rzeczy, z mniejszej ilości tych rzeczy. Są też takie teorie, które mówią, że to kupowanie takich dupereli, za przepraszaniem, do domu, ono sprawia nas w jeszcze gorszy nastrój niż posiadanie 4 fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakieś fajnej podróży albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia albo coś takiego, niż na przykład kupowanie za 10 zł, 10 tysięcy rzeczy, które stoją i tak naprawdę zbierają kurz. Więc no to są już takie rzeczy, które każdy powinien sobie dopasować i się też jakby wczuć w klimat, nie? No, ale mamy coś takiego jak taki pęd do tego konsumpcjonizmu, nakręcają nas te wszystkie reklamy i tak dalej. I to nie mówię tego, że ja się nie daję nabrać, bo też wydaję takie pieniądze, więc nie to, że ja jestem taka mądra. Po prostu staram się po prostu chociaż zwrócić uwagę na to, czy faktycznie idąc ze sklepu, zastanawiam się, czy faktycznie to potrzebuję, nie? I dlaczego to potrzebuję.
5: Okej, ale w zasadzie jesteśmy w sytuacji, że sobie sprawdzamy na przykład pod koniec miesiąca te paragony i widzimy, że no kurczę, jednak na te pierdoły z różnych sklepów wychodzi nam za dużo kasy, ale później przychodzi kolejny miesiąc, jest wypłata na koncie i nagle się okazuje, że jest całkiem fajnie i w pędzie dnia codziennego idziemy do sklepu i się nawet nie zatrzymujemy. Znowu kupujemy i znowu mamy pod koniec miesiąca dokładnie taką samą sytuację. Co zrobić, żeby tak nie było?
6: No powiedziałabym, że myśleć, nie? Ale pojadę trochę grubo. Ale no myśleć, tak? Bo to jest tylko to, tak? Bo trzeba się po prostu po pierwsze, fajnym sposobem na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu, jest ustalenie sobie celu finansowego. Nie wiem, chcę pojechać w podróż dookoła świata, potrzebuję paruset tysięcy, no to mam cel. Chcę sobie kupić, nie wiem, świetny rower, mam cel. Chcę sobie zmienić mieszkanie, mam cel. chce sobie, nie wiem, zmienić pracę na przykład i potrzebuje poduszkę finansową, która mi zabezpieczy na przykład 6 miesięcy. Taka jest teoria, jedna z teorii, która mówi, że przygotowując się do zmiany pracy, dobrze mieć poduszkę finansową na 6 miesięcy takich, żeby przeżyć, czyli też tak analizujemy wcześniejsze wydatki, tak, wiemy, że tyle i tyle mieliśmy, więc tyle i tyle powinniśmy mieć na poduszce finansowej, żeby to przez te 6 miesięcy pozwolić sobie na szukanie pracy, tak? Także po prostu, tak? Cel finansowy, wtedy nasze zachowania są skierowane tylko ku temu i wtedy się nie wydaje tych pieniędzy bez sensu, nie? To jest pierwsze, a drugie to jest robienie listy zakupów. Chodzenie do sklepu nie dla zabicia czasu, tylko no ja też polecam małe sklepiki, nie? Jednak mniej się wydaje, to są też teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów w mniejszych sklepikach no, pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest świetnym, łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać, co jest naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugą, jakby drugi aspekt tego oszczędzania. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wyrzucając jedzenie, które jest w lodówce i się marnuje, marnujemy nasze pieniądze. Bardzo często nam się w ogóle się na to nie zastanawiamy tak naprawdę. No wydaliśmy, okej, dobra, tak? Powiedzmy za stówkę mam z produkty w lodówce, to już nie liczę, że ta stówka, którą ja wyrzucę, to jest 100 zł, które ja wyrzuciłam. Ja po prostu no, wyrzucam jedzenie, które zmarnowałam, idę po następne. Ale już zastanawiając się, że to jest stówka w miesiącu, druga stówka w miesiącu, to już mamy 200 na nasz cel finansowy.
7: Czyli trochę taka ekologia też się włącza.
6: To jest właśnie aspekt ekologii, czyli tak zwanego zero waste. I to możemy odnieść też do jakby ubrań, tak? Właśnie w kontekście tego konsumpcjonizmu. Też trzeba się zastanowić, czy naprawdę ta 10. sukienka jest nam niezbędna, nie? I też powtórzę, bo sama mam ich dużo, więc ja tak tylko mówię, a wcale nie jestem aż taka mądra, żeby się nie dać skusić na kolejną różową sukienkę, więc też chciałam, żeby to zabrzmiało, to o czym dzisiaj rozmawiamy, że to ma być nasza zabawa i to jest nasze życie i jeśli mamy ochotę na tą różową sukienkę 10., to sobie ją kupmy, tak? To też nie jest tak, że to wszystko musi być znowu obowiązkiem, znowu takim nawykiem, który nas blokuje, znowu takim nie idę do sklepu, bo jestem taka słaba, że na pewno się na coś kuszę. No nie, idź i się skuś, jeśli masz taką potrzebę, tak? I też nie chodzi o to, żeby mieć potem wyrzuty sumienia, tak? Bo każdy ma prawo do słabości, każdy ma prawo ocierać łzy lodami z szarlotką, tak? Dobrym obiadem z rodziną, bo nie chcę mi się w niedzielę gotować, tak? Bo cały tydzień gotuję, cały tydzień pracuję, więc idę w niedzielę na ten obiad z rodziną i też wydaję na to pieniądze, tak? Więc żyjmy, to o to chodzi, żeby właśnie żyć, ale zarządzanie własnymi finansami daje nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa, możemy spokojnie spać, bo wiemy, że mamy powiedzmy założony cel finansowy, coś tam sobie odkładamy. Celem finansowym może być równie dobrze nasza przyszłość, tak? Emerytura. Wszyscy wiemy, że będą, jeśli będą w ogóle, to będą śmieszne, więc może być takim celem, na przykład, nie wiem, możemy mieć taki cel, że faktycznie w wieku 60 lat kończę pracę i chcę potem podróżować, no to trochę trzeba nazbierać, tak? To może być przyszłość naszych dzieci, więc jakby też mając na uwadze to wszystko, warto zastanowić się, co my już dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę odkładanie nawet, nie wiem, 10, 20, 50 zł co miesiąc, to zawsze to jest 50 zł miesięcznie, tak? Fajne są teraz też te rozwiązania, jakieś skarbonki, coś tam. Wiem, że ludzie zbierają, tak? Po 5 zł codziennie albo coś takiego. I to tak jak z przysłowie polskie mówi, grosz do grosza będzie kokosza, więc skąd się to bierze? Więc trzeba brać przykłady z tych starszych jakby pokoleń mądrości, no bo to się też skądś wzięło, tak? To nie jest tak, że to są wymyślane rzeczy dzisiaj, tylko kiedyś się po prostu miało na to czas, mam wrażenie, teraz tak mnie naszła taka refleksja, że my takim pędzie żyjemy, że my nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. A kiedyś to chyba mi się wydaje, że to życie było takie trochę wolniejsze i można było się zastanowić, nie? Czy te wczasy będziemy mieli, czy nie, czy pojedziemy, czy będzie pieniądze, czy jakiś samochód kupić, nie? Teraz coś wyjeżdża do komisu od wyboru do koloru, taki i teraz mi tak jakoś naszło.
7: A wbrew pozorom nie jest trochę tak, dlatego że teraz po prostu mamy więcej i jesteśmy trochę rozpieszczeni, bo są oczywiście sytuacje, kiedy liczymy od pierwszego do pierwszego i są one bardzo częste, ale z drugiej strony też...
6: No żyje nam się lepiej, nie?
7: Żyje nam się lepiej.
6: To prawda i to też są głośne, o tym się mówi, że przez to też tak, że jakby pokolenie jest słabsze, tak ogólnie mówiąc, i zaradnie, może w tej zaradności jesteśmy słabsi, tak? Bo nie musimy myśleć właśnie o przyszłości, bo cały czas nam się wydaje, że wszystko mamy. No i tak jest prawda, tak? Jeśli mamy zdrowie, mamy jakiekolwiek finanse na to, żeby sobie kupić nowe ubrania, jedzenie, wyjechać raz w roku, tak? Choćby raz w roku. Nie wiem, dzieci nasze chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, my się rozwijamy, jakieś pasy, tak? Uprawiamy jakieś sporty albo, nie wiem, uczymy się gry, tak? Czy języków? No to znaczy, że mamy wszystko tak naprawdę, nie?
7: A czy umiejętne zarządzanie swoim budżetem to nie tylko kwestia spokoju finansowego, ale też wpływa to nie tylko na to, ale też wpływa na całe nasze życie?
6: No, jak zarządzasz finansami, to zarządzasz też sobą, nie? Więc ja myślę, że w ogóle to wracamy do punktu pierwszego, o którym zaczęłam. To jest cała praca nad sobą, czyli też trzeba się zastanowić, dlaczego właśnie do tej pory nie zarządzałam swoim finansami. Czy to znaczyło, że ja w ogóle, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, miałam takie przekonania o sobie, że ja po prostu nie umiem sobą zarządzać? No bo to jest trochę taki atrybut władzy, bym powiedziała. Może trochę za grubo, ale to coś w tym jest, tak? Czasem zadać pytanie, czy te pieniądze rządzą mną, czy ja nimi? I jeśli ja chcę zarządzać swoimi finansami, no to zrobię wszystko, żeby zarządzać nimi, a nie one mną. Bo tak naprawdę, to wtedy my jesteśmy trochę niewolnikami tych, nie wiem, wyliczonych pieniędzy, które w miesiącu mogę sobie wydać na przykład na przyjemność. A ja wolę czuć, że mam przeznaczone jakąś kwotę i mogę sobie pójść, nie wiem, na dobry koncert, tak? Na właśnie w niedzielne obiady, czy na cokolwiek, co sprawia mi typową przyjemność egoistyczną, taką po prostu tylko dla mnie albo dla mojej rodziny.
7: Jak znaleźć w sobie ten moment, znaleźć tą chwilę, żeby w ogóle dotarło do nas, kobiet, że my możemy, że to też jest nasze prawo najzwyczajniej w świecie. Jak się wyrwać z tego manipulacyjnego po prostu
6: to
7: takiego kręgu?
6: To jest
7: trochę
6: bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest bardzo indywidualna odpowiedź. To tak jak powiedziałam na początku, że najczęściej zmusza nas do tego życia, pod różnym względem, tak? Bo nawet, nie wiem, utrata pracy, tak? Zmusza nas do tego, że musimy przejrzeć te finanse i zobaczyć, co możemy z tym zrobić, ile mamy czasu, żeby szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to zakładamy, że zawsze jest jakiś, i to w każdej zmianie, w każdym jakby elementach rozwoju człowieka, czy czymkolwiek w życiu, te drastyczne takie już bardzo, one bardzo wpływają na nas i my się szybko spinamy. I to jest ten plus tej zmiany takiej nagłej, że chcąc, nie chcąc, no musimy się wziąć w garść i wziąć swoje życie w swoje ręce i wtedy potrafimy, tak mówiąc kolokwialnie. A jeśli chodzi o ten moment, kiedy sami byśmy chciały, tak, same byśmy chciały to zrobić, no to tak jak mówię, to jest tak indywidualne, że czasem to przychodzi właśnie w takich momentach takiej refleksji nad całą sobą. Powiedziałam, że około 40, no bo tak trochę jest, że na początku się, chociaż teraz to pokolenie jest trochę inne niż moje, bo dziewczyny już wiedzą, ta młode dziewczyny, takie 20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy i one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie walczą w takim sensie, że one nie wiem, są związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc nie chcąc same zarządzają tymi finansami, mają jakieś tam wytyczone swoje zobowiązania wspólne, ale najczęściej same z tym zarządzają, więc jakoś sobie tam radzą. Ale to jest też tak, że to co powiedziałaś wcześniej, że nam się teraz dobrze żyje i jakby nie chcemy myśleć o tym, że za 10 lat może być gorzej, tak? Nie chcemy myśleć o tym, że za 30 lat będziemy na emeryturze. Wszyscy mówią, no dobra, nie dożyję. No ale jak dożyjesz, to co? To będziesz żyła za tą minimalną emeryturę? Zakładając, że żyjesz dwójkę jako emeryt, to jeszcze jakoś da się żyć godnie, tak bym powiedziała. Ale jeśli zostaniesz sama, a pamiętajmy, że kobiety mają jakieś procenty, bodajże nie wiem, czyli 20, ale nie wiem, czy nie przesadziłam, to by trzeba sprawdzić. Ale mamy jakieś tam procent mniejsze te emerytury niż mężczyźni. Jeśli zostajemy same, no to tam, wiem, że tam jest też taka możliwość, że można wziąć emeryturę męża i tak dalej, ale to też są pewne warunki. To też nie jest tak, że to jest dla każdej kobiety. Więc też dobrze się... No i też pytanie, jak ja chcę być, jak ja chcę żyć na tej emeryturze? Czy ja chcę być po prostu emerytką, która liczy każdą złotówkę od pierwszego do 30? Czy ja chcę po prostu, nie wiem, sobie jechać do sanatorium dwa razy w roku i nie patrzeć na NFZ, tylko po prostu jechać sobie do fajnego spa i sobie spędzić fajny czas? Albo, nie wiem, spełnić swoje marzenia o podróży, której do tej pory nie zrobiłam, no bo praca, bo dzieci, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc to są, i to jest znowu powrót do tego, co powiedziałaś, że to jest praca nad sobą i to jest tak naprawdę, wszystko się zaczyna w nas, tak? Więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi jest zarządzanie finansami? Jeśli ja chcę czuć poczucie bezpieczeństwa, chcę spać spokojnie, bo wiem, że mam odłożone na przyszłość, mam odłożone na jakąś chorobę. Ja mówię o przyszłości w takim kontekście, że coś, co się wydarzy, tak? Bo to może być nagła choroba, na przykład nowotworowa, tak? Czy jakaś inna, która wymaga niemałej kasy, nie? W dzisiejszych czasach. Więc po prostu taka poduszka, to się tak ładnie nazywa, poduszka finansowa, tak? Takie poczucie bezpieczeństwa typowe. Czy ja chcę wiedzieć, że nie wiem, mogę sobie jechać na wakacje raz w roku, a dwa razy w roku na przykład na weekend, tak? Czy mnie stać na to, żebym mogła sobie rozwijać swoją pasję na przykład? Albo, nie wiem, zmniejszyć sobie etat na 3/4 i sobie robić coś dodatkowego, nie wiem, we własnej firmie. To wszystko musi wyjść od nas, nie? Jeśli my wiemy, że jest jakiś nasz cel rodzinny, czy partnerski, czy dla samej siebie i wiemy, że to chcemy osiągnąć, no to my nauczymy się tych nowych nawyków, nie? Będziemy chciały popracować nad tym, żeby nawet taki mały, znaczy to jest jeden z aspektów, ale czy mały, to bym powiedziała raczej, że duży aspekt finansowy, tak? Do przeanalizowania i do zmiany.
7: Z drugiej strony, jak uchronić się przed tym, żeby to się nie stało naszym nałogiem, to zarządzanie, żeby to się nie stało naszym nałogiem i żebyśmy my nagle nie zaczęły po prostu oszczędzać absolutnie na wszystkim i przestać czerpać z tych małych rzeczy, które po prostu dają nam radochę.
6: To powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że życie to jest radocha, tak? To jest frajda, to jest po to jesteśmy na tym świecie, żeby przeżyć, a nie żyć, więc żyjmy tak, jak chcemy, tak? Więc jeśli to tak jak mówisz, żeby to nie było to tak, że ja każdą złotówkę 10 tysięcy razy oglądam, nie, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że żeby żyć sobie na tyle, że to, co wydaje, nadal pozwala mi żyć bezpiecznie. I mam to poczucie, tak, że to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, zaplanuję super wakacje w Chorwacji, ale na przykład mam świadomość tego, że we wrześniu nie będę mogła zapłacić za korepetycję dziecka. Bo to ani to fajne wakacje, bo cały czas o tym myślę, że jednak wydałam pieniądze, których nie powinnam, ani to nie sprawi frajdy tak naprawdę, bo te wakacje takie będą właśnie, że ciągle będzie to myślenie, tak? Jak ja odpracuję te pieniądze? Chyba, że mam świadomość, że we wrześniu, nie wiem, dostaję premię, tak? I już sobie jakby zbilansuje mi się to, tak? Dlatego to trzeba sobie zacząć od audytu z tego wszystkiego, co robimy, nie? Z głową, wszystko z głową, tak? Tak jak mówię, życie jest naprawdę krótkie, więc trzeba się z niego cieszyć każdego dnia i trzeba, jeśli naprawdę ta sukienka różowa sprawi ci radochę, idź ją kup, ale może sprzedaj na Vinted jakieś dwie inne, które albo w których nie wchodzisz, są w szafie, bo jak to u wszystkich, nie? Albo po prostu już ci się znudziły i teraz możesz sobie kupić tamto, nie? Trzeba się tym bawić, tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, żeby to nie był nałóg, nie był obowiązek, nie była taki nóż na gardle, że Jezu, ja to muszę tak zrobić, tak? Tylko żeby to była zabawa, żebyśmy czuli, że to jest dla mnie fajne i dla mnie to robię, dla samej siebie to robię, tak? Że ja to chcę zrobić. Też tak, że się po prostu upada i trzeba się pozbierać od nowa. Czasem to trwa tydzień, czasami miesiąc, czasami pół roku, bo to często też jest tak, że właśnie robi, potem jest fajnie, potem się zapomina, że trzeba by znowu trochę dyscypliny. Później się na przykład tworzy nowy cel, tak, bo się pojawia jakaś okazja fajna, coś tam sobie wymyśliła, na przykład studia podyplomowe, nie, to wtedy znowu zaczynam, mówię, o kurde, tak mi nie stać, żeby sobie po prostu wziąć, no to trzeba się zastanowić. Więc to takie z życia tak naprawdę wszystko wychodzi, nie? Ale tak, żeby podsumować, to po pierwsze to zastanowiłabym się, czy ja chcę w ogóle zarządzać swoimi finansami, czy to jest mi potrzebne, tak? To jest pierwszy punkt. Drugi, przejrzenie, taki audyt wewnętrzny naprawdę i siebie, swoich przekonań co do tego, bo czasem jest też takie przekonanie, że ja sobie nie dam rady i dlatego kobiety w ogóle nie podchodzą do tego tematu, nie? Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ja myślę, że sobie nie poradzę, nie? To jest drugie, tak? Takie nasze przekonania. Trzecie, no to jest audyt taki, który finansowy już, tak? Typowego przejrzenia trzymiesięcznego, przynajmniej trzymiesięcznego wydatków. No i później pytanie, czy to mi się podoba, czy chcę coś zmienić. Jak się chce coś zmienić, szukam rozwiązań, tak? Szukam tego, czego, co mogę zmienić, małymi kroczkami, tak jak każdy nawyk zmieniamy małymi kroczkami, bo znowu jest tak, że jak chcemy zrobić wielki krok od razu i wszystko zmienić, no to najczęściej po tygodniu dajemy sobie spokój, no bo to nie wychodzi, tak? Więc małymi kroczkami i jeszcze bym dodała małą celebrację tych kroczków, jeśli mi się na przykład uda przez 2 tygodnie nie wypić kawy na mieście, idę sobie i kupuję tam kawę i sobie mówię, dobra, teraz sobie zaoszczędziłam 2 tygodnie, mogę sobie dzisiaj ją spokojnie wypić, tak? Więc też jakby to cały czas ta zabawa, cały czas ta radość z tego, że daję radę, to jest takie motywujące dla samej siebie. Można też, jakiś ktoś prowadzi dziennik wdzięczności, a też poleca, to też może sobie od razu odhaczyć, że jestem wdzięczna za to, że jestem, że umiem się opiekować swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę to powinnam zacząć od hasła, że masz pokochać swoje pieniądze. Bo u nas jest też, teraz mi się tak przypomniało, bo ja mam takie hasło gdzieś w głowie, bo u nas jest też trochę taki pejoratywny wydźwięk pieniądza. U nas się nie rozmawiało w dzieciństwie, w naszych domach, rzadko teraz zresztą dzisiaj się zresztą nie rozmawia o pieniądzach. I taki jest zawsze, nie? Taki jest trochę wydźwięk pieniędzy, bo to taki negatywny bardzo. Więc też właśnie polubmy, pokochajmy te pieniądze, bo one, no my zarabiamy je po to, żeby je wydawać, nie? Tak naprawdę. No bo przyszliśmy, takie ładne jest hasło, nie? Przyszliśmy nadze odchodzimy. Więc spoko, fajnie mieć, nazbierać trochę, zostawić dzieciom, żeby miały lepszą przyszłość, tak dalej, ale tak naprawdę to teraz jest nasze życie. Kiedy mamy z tych pieniędzy korzystać?
3: SK Ostrzeszów.
2: 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce. I to nie małej, bo liczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę, ale jak sam przyznaje, było warto. To niezwykle ciekawa historia.
8: 100 lat koszykówki w Ostrowie było w ubiegłym roku. Był to rok 2025.
9: No i ten jubileusz sprowokował Cię do wzięcia na barki spisania tej historii.
8: Tak można powiedzieć. Interesuję się koszykówką od 30 lat. Chodzę na mecze koszykówki w Ostrowie. Od 7-8 lat zacząłem tak drążyć historię ostrowskiej koszykówki. No i kilka lat temu dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj Venetii, że tam właśnie w 1925 roku był taki pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna szkolnego klubu sportowego Venetia pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła 2. miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie, że mówię, no niedługo będzie 100 lat tutaj od tego pierwszego meczu. Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów, kibiców, no jest spore. No i pomyślałem, że no fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony.
9: I usiadłeś i napisałeś, ale to nie jest tak, że siedzimy i piszemy, tylko to jest ciężka praca, jakieś pewno archiwa, jakieś wywiady, jak to wyglądało?
8: Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. Zacząłem tak, jak mówisz, szukać historycznych sprawozdań, książek dotyczących klubów sportowych w Ostrowie. W Ostrowie takie wydawnictwa powstawały właśnie o klubie sportowym Venetia. Potem wiodącym klubem była Ostrowia Ostrów, no a potem już koszykówka męska, bo to będzie publikacja o koszykówce męskiej. Najważniejszym klubem w Ostrowie była Stal. No i właśnie opierałem się głównie na tych trzech jakby takich filarach, ale pracy było, jak ty mówisz, mnóstwo, nie? Byłem częstym gościem Biblioteki Ostrowskiej. Tam już jak panie mnie zauważyły, no to wiedziały, że ja tam sobie idę poszukać starych gazet. Poza tym Muzeum Miasta Ostrowa, te sporo informacji tam sobie zasięgnąłem. No w obecnej chwili bardzo dużo też pomogły takie biblioteki internetowe, gdzie mogłem to sobie też zobaczyć archiwalne gazety Przeglądu Sportowego, Głosu Wielkopolskiego i tam też sporo informacji na temat koszykówki tutaj ostrowskiej były. Ale takie najciekawsze spotkanie to były właśnie z byłymi koszykarzami, z byłymi trenerami. Wszyscy, mogę powiedzieć, że bardzo chętnie pomagali i pomagają mi nadal w uzyskiwaniu informacji, archiwalnych zdjęć. Ten pomysł jakby tak szybko rozszedł się w środowisku koszykarskim i przeprowadziłem około 30 spotkań, rozmów z tymi byłymi zawodnikami, starszymi i młodszymi i każdy bardzo chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, informacjami.
9: O czym jest ta historia tak naprawdę? Jak ta koszykówka w Ostrowie przez te 100 lat wyglądała?
8: To jest głównie no, historia o tych ludziach, bo my teraz cieszymy się tutaj z występów Stalówki w PLK, czyli w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie zapominajmy, że Gdyby nie tamci dawni bohaterowie, bohaterowie lat 40., 50., 60., no to ciężko by było o tą tradycję koszykówki. Myślę, że gdyby ta koszykówka nie była tak mocno wtedy zakorzeniona, to dzisiaj moglibyśmy sobie chodzić na mecze koszykówki, ale to byłoby, bardziej bym powiedział, w wydaniu amatorskim, jakaś druga liga, trzecia liga, nie byłoby tych sukcesów. Ja tutaj chciałem też tutaj właśnie podziękować tej publikacji tym wszystkim działaczom, sponsorom, koszykarzom, zawodnikom, którzy właśnie wtedy, w tych latach 50., 60., 70., oni przecież normalnie pracowali, to była dla nich pasja. Jak ja rozmawiałem, to oni praktycznie, no, jedyne profity, które uzyskiwali, to były tam sprzęt sportowy i inne różne takie rzeczy, ale to nie były raczej gratyfikacje finansowe. Oni też pracowali, przyjeżdżali z meczów tam w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek szli do pracy. Także to było dla nich, no, mnóstwo poświęcenia. Nie było takiej, nie wiem, odnowy biologicznej, troski o tych koszykarzy. Oni często borykali się ze swoimi kontuzjami, ale zaciskali zęby i grali dalej.
9: Ale w Ostrowie historia, tak jak mówisz, to jest historia koszykówki, to jest historia ludzi. Młodsze pokolenie pamięta na pewno Andrzeja Kowalczyka. No bo to jest postać, legenda, niestety już nieżyjąca. Ale chyba takich osób musiało być więcej, skoro mamy te 100 lat, prawda?
8: No tak, było dużo zasłużonych postaci. Na przykład pierwszy klub, prezes klubu sportowego Stanisław Morrison z Stali Ostrów, który przez prawie 40 lat działał w klubie. Wiele, także jak ja sobie wyczytałem, jakichś prezesów, dyrektorów ostrowskich zakładów pracy było też, jakby w klubie Stal pomagała, czy to w czynie społecznym, czy to w jakiejś innym formie czynów. Także no, to, ci ludzie tworzyli tą historię, a o nich, no, mało się pisze, mało się mówi. My głównie tutaj pamiętamy o tych naszych lokalnych bohaterach, którzy zdobywali medale kilka lat temu. Ale tak wspomniałem, no, tych medali nie byłoby raczej, gdyby nie ci ludzie wcześniejsi, nie? No teraz bardzo miła jest sytuacja od kilku lat, że na mecze koszykówki chodzą ci właśnie byli koszykarze, mają takie swoje miejsce tutaj na trybunach Stali, można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. No ja też poznałem ich właśnie tutaj na meczu, przedstawiłem się, pokazałem im pomysł tego. No każdy mi, mówię, bardzo gratulował i mówi, że to jest świetne wydawnictwo. No powinno być świetne wydawnictwo.
9: To jest książka, która będzie taką, nie wiem, opowieścią, czy takim wyliczeniem ludzi i sukcesów. Jaki jest Twój pomysł na tę książkę?
8: Pomysł już mam. No, jak mówiliśmy, to będzie opisane 100 lat historii koszykówki męskiej w Ostrowie. Pierwszy rozdział będzie taki rozdział tutaj od 1925 roku do 1939 roku, a więc do wybuchu wojny, czyli okres międzywojenny. A potem już od 1945 roku będzie rok po roku opisane sukcesy sportu tutaj koszykówki w Ostrowie. No, były też porażki, wiadomo, no nie, sport tylko się nie składa z sukcesów. Były też porażki. Będą informacje, kto w tych drużynach grał, mnóstwo zdjęć. No ale najważniejsze, co mi się wydaje, to będą też wypowiedzi tych zawodników i koszykarzy i tych trenerów. Oni opisują, jakie mieli wtedy przygody, jak to się grało, bo tutaj, no, oni sami mi teraz mówią, ci koszykarze 60-70-letni, że to obecna koszykówka to jest całkiem inna. Tu jest, teraz jest sport bardzo siłowy, wytrzymałościowy, szybki. Oni to grali, no, praktycznie, no, mówią w inną koszykówkę. Także no, my się tutaj pasjonujemy tym, co jest teraz obecnie. Bardzo fajnie, bo ja też się pasjonuję, chodzę na mecze cały czas. Ale no, nie zapominajmy, że kiedyś to wyglądało inaczej. To będzie także opowieść właśnie o tych przygodach, gdzie oni jeździli, na jakie obozy jeździli, na jakie wyjazdy zagraniczne jeździli. Dodatkowo będzie rozdział poświęcony Andrzejowi Kowalczykowi. To, tak jak mówiłaś, no, taka jedna z największych postaci ostrowskiej koszykówki, którą, no, znają chyba kibice w całej Polsce. Będzie też specjalny rozdział poświęcony Dariuszowi Parzyńskiemu. To jest też wybitny ostrowski koszykarz, który zdobywał wiele medali mistrzostw Polski. Będzie też rozdział poświęcony ostrowskim ligom amatorskim. Od 1991 roku działa w Ostrowie Ostrowska Liga Koszykówki Amatorska. Potem od 2004 roku powstała taka Liga Letnia Koszykówki. Także no, tych miłośników koszykówki jest mnóstwo. Nie zapomniałem także o sporcie młodzieżowym i szkolnym, bo tu jest taki początek tej historii się tworzy. Ci trenerzy, oni bardzo ważną rolę mają właściwie, żeby zaszczepić u tych młodych chłopaków tą miłość do koszykówki. Nie wszyscy będą koszykarzami na poziomie pierwszej ligi, ekstraklasy, ale oni sobie grają wszystko w amatorskich, chodzą na mecze, dopingują. No to grono sympatyków jest duże. No będzie także trochę informacji, jakichś ciekawostek statystycznych, rekordów dotyczących, kto zdobył najwięcej punktów, zbiórek i tak dalej. No także publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron.
9: A dla kogo ona będzie? Dla kibiców czy dla tych, którzy w ogóle koszykówki w Ostrowie nie wiedzą, że jest?
8: No myślę, że dla wszystkich. Ci młodsi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki, a ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w latach 60., 70., 80., kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Także no, ta książka jest jakby dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko.
9: A czy jak pisałeś, coś cię zaskoczyło? Bo jak sam mówisz, sportem interesujesz się od wielu lat, nie wypominając wieku. Było coś, czego się nie spodziewałeś w tej historii, jak ją poznawałeś właśnie po to, by książkę napisać?
8: Na pewno zaskoczyły mnie opowieści niektórych koszykarzy, jak to było w latach 80., jak oni jeździli sobie na mecze zagraniczne do wtedy jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do NRD, na Węgry, czyli do tych krajów bloku wschodniego. Jak oni musieli trochę sobie pokombinować, żeby tam sobie coś jeszcze, no można powiedzieć, dorobić. Także no, historii będzie mnóstwo ciekawych. Dużo osób mi te historie pomagało jakby spisać, bo no, ja interesuję się koszykówką długo, no ale no, nie znam tak jakby teraz sytuacji od środka, co tam siedzi w drużynie, o jakichś tam konfliktach, porażkach, kto kogo lubiał, kto kogo nie lubiał. Także no, no smaczków będzie na pewno mnóstwo i myślę, że każdy tutaj kibic powinien być zadowolony. No, takiej publikacji jeszcze nie było. To też warto zauważyć, że były tam mniejsze jakieś publikacje. No myślę, że to jest fajny okres, jubileusz 100 lat, no drugi taki się szybko nie przydarzy.
2: Premiera książki planowana jest na wrzesień, a z Piotrem Musiałem rozmawiała Basia Źródlewska-Olejnik.
3: SK Ostrzeszów.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była